być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem, jak wychodzi.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Cześć, kłania się Bartek Ważny. W temacie prognoz pogody dzisiejszy dzień w Białej Podlaskiej ma być podzielony na mniej więcej dwie równe części. Pierwsza połowa piątku będzie bardzo pochmurna, ale już po 12 powinniśmy częściej widzieć słońce prześwitujące z pomiędzy chmur. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni. Żadnych opadów deszczu nie musimy się obawiać ani dzisiaj, ani przez kilka najbliższych dni. Możliwe, że dopiero na początku przyszłego tygodnia trochę spadnie deszczu znowu.
1: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie bazy USA w Polsce. Prezydent USA zapowiedział, że jej lokalizacja ma być wkrótce ogłoszona. Trump nazwał bazę historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie podkreślił też rolę prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowach. Z tym tematem już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz zbudowana tam baza przeładunkowa.
1: Nowe informacje z Waszyngtonu to ważne deklaracje w kontekście działań Rosji. Wcześniej przed ich eskalacją ostrzegał w Sejmie premier Donald Tusk. Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Funkcjonariusze zatrzymali go w Warszawie. Później został przewieziony do Katowic, gdzie dzisiaj ma zostać przesłuchany. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji tramwajów na Śląsku. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej. Przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółek.
3: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
4: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
1: Mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły, a jego autorami są Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK2 Sport.
1: Wysoka porażka Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejorz przegrał z Crystal Palace aż 0-4. Anglicy już do przerwy prowadzili 3 golami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zagrał od początku z NEK Nijmegen. Zachował czyste konto i zaliczył asystę. Juventus wygrał 5-0. Polki odpadły z Mistrzostw Świata do lat 20. Biało-czerwone przegrały z Kolumbią 0-1. Polki miały swoje szanse, ale nie potrafiły trafić do siatki. Kolumbijki zrobiły to w 89. W tej minucie. Ten gol wyrzucił Polki z turnieju.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Ja ci powiem, że ja po całym tygodniu też się czuję, jakbym przegrał za 0-4.
8: 0-4? No. I po tym wejściu na czwarte piętro słyszę, że też przegrałeś 0-4, a to dopiero pierwsza połowa.
7: Podobno życie wygrałem.
8: Dzień dobry, czułem piąteczek 3 po 6.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Idealna piosenka na początek naszego piątkowego spotkania, żeby nam już było wszystko jedno, jak skończycie w piątek pracę.
7: Wyłącz mikrofon, będę sapał.

0: Ileż to razy czasami się słyszy tę nieprawdę. W utworzeniu Dąbrowskiej kilka razy przynajmniej te słowa padają.
1: I to będzie jedyna nieprawda, którą dzisiaj usłyszycie. Wszystko inne, co powiemy, to będzie prawda.
0: Całą
1: chyba,
0: dobra.
1: Że powiemy coś nieprawdziwego, to wtedy może być jeszcze jedna nieprawda.
0: No właśnie.
1: Ale przeważnie mówimy
0: nawet
1: prawdę.
0: Nawet jak powiemy, że będziemy mówić tylko prawdę, ale to jest nieprawda, no to już nie będzie prawda.
1: Całą prawdę i tylko prawdę. Posłuchajcie, dzisiaj mamy fajne święta. Dzień kierownika jest na przykład.
0: O, ręka pracownika wita kierownika.
1: Oczywiście, że
0: wszystkich
1: tak,
0: no. Kierowników pozdrawiamy czule, serdecznie. Mocny uścisk dłoni radiowo wam przesyłamy.
1: A każdy, kto ma przy sobie przynajmniej ze 2 złote, to kierownikiem dzisiaj jest.
0: Jest.
1: O, tak, oczywiście,
0: tak.
1: Że tak.
0: Ale teraz już inflacja podrożała, już piątkę chcą.
1: Już piątkę?
0: Tak, teraz już.
1: Dawno nie wciągałem do kieszeni, powiem ci, wiesz?
0: Dobrze, ale co tu jeszcze mamy dzisiaj? Dzień pierwszej miłości. Ja wiem i zawsze o tym przypominam.
1: To jest dobry temat.
0: Pamiętasz moją pierwszą miłość, czy nie?
1: Twoją pierwszą miłość?
0: Nieraz ci mówiłem.
1: Twoją pierwszą miłość, czy pamiętam?
0: Tak.
1: A skąd ja mogłem pamiętać twoją pierwszą miłość?
0: Nie, że ci opowiadałem.
1: Opowiadałeś mi o swojej pierwszej miłości?
0: Tak, i to nieraz.
1: Naprawdę?
0: Tak, i nie pamiętasz?
1: Nie.
0: Natalia Oreiro, mówi ci to coś?
1: Natalia Oreiro!
0: Natalia Oreiro, mówi ci to coś?
1: Mówi mi to coś.
0: Zbuntowana
1: anioł.
0: Tak, Milagros. To była moja pierwsza miłość.
1: Mi się nie podobała, bo ona w piłkę grała. Ja lubiłem, wiesz, jednak nie lubiłem.
0: Ale ona miała jakby alter ego potem, jak się ubrała w te, wiesz, strój pokojówki, włosy rozpuszczone.
1: Ja nie wiem, co ona się ubierała, bo kończyłem swoją bytność z nią na czołówce.
0: A, nie oglądałeś
1: serialu? Nie, ja to szybko z kobietami.
0: To u mnie Milagros, zbuntowany anioł, Natalia Oreiro, dziękuję, pozdrawiam moją pierwszą miłość.
1: Ja nie wiem, czy mam się chwalić, czy mam się wstydzić, prawda?
0: Kaczor Donald.
1: Nie. Blisko.
0: Kaczor Daki.
1: No nie, no Ola z klanu, no przecież mówiłem.
0: No a to też mówiłeś, no rzeczywiście. Właśnie, no, Ola z klanu. Ty masz na polskim podwórku swoją pierwszą miłość, ja mam na argentyńskim.
1: Tak czy inaczej, widzicie, to były nasze pierwsze miłości. A wasze? W dzień pierwszej miłości dajcie znać, co było waszą pierwszą miłością.
0: 726-826-826.
1: Albo?
0: Patrz, jak się zgraliśmy. Albo Messenger.
1: O właśnie.
0: Dajcie znać, czy mieliście swoją pierwszą miłość. Niekoniecznie musi to być postać jakby prawdziwa, może to być postać fikcyjna.
1: Tak, ale jeżeli jest prawdziwa, to miło, jeżeli przypomnicie sobie jej imię.

0: Wiktor Waligura i Dry Skull. Tak, i to artysta też jest. I oni razem zrobili taki utwór Cztery pory roku. Teraz już się kończy ta trzecia pora roku, licząc od pierwszej, czyli wiosna. Nie, to druga, ale jestem.
1: No widzisz?
0: No bo jest 6:19. No,
1: nie umiesz liczyć o rana.
0: To i liczyłem od zimy.
1: Tak czy inaczej, moi drodzy, zakochaliśmy się w waszych telefonach, które tak. do nas były, i messengerach, i tym wszystkim, prawda? Pierwszy messenger może być tylko jeden.
0: Tak, jeden, ten?
2: Dzień dobry. No, pierwsza miłość, no wzdychało się do Nicka Cartera z Backstreet Boys.
0: To Monika.
1: Nicka Cartera z Backstreet Boys, Monika.
0: Monika Kochanika. Monika no. Kochanika.
1: Monika.
0: Taki rym zrobiłem.
1: A dlaczego tak daleko sięgasz za granicą?
0: Bo Backstreet Boys to było to everybody, yeah. A czy nie lepsze by były kolorowe sny, kiedy ja...
1: Przecież my mieliśmy swoje Backstreet Boys, no. Bartek Wrona, Just Five.
0: Ale Wrona, bo było Monika Kochanika. To jakaś inna dziewczyna musiałaby, no żeby się rymowało. Bartek Wrona. Iwona kocha Bartka Wrona.
1: No, na przykład. Byłby odlot wtedy, no taki miłość. Uniesienia! Bo wiadomo, Wrona ma zawsze dwa skrzydła.

0: Grupa Kombi gra i trąbi w Radiu SK 2:25 minut po 6:00. Przeglądamy szybciutko prasę.
1: Patrzę i nie wierzę. Na pierwszej stronie Zenek Martyniuk, wyobraźcie sobie, ale jak nie Zenek Martyniuk? No, cień człowieka, połowa jego. No i jest taki...
0: Schudł?
1: Schudł. Martyniukowie przeszli na katorżnicą dietę, ale tam schudł. Gazeta nie pisze, że schudł.
0: No.
1: Gazeta pisze tak. Zenek stracił 13 kilogramów.
0: No tak. No tak, dlatego na przykład my nie chudniemy, Jarząbek.
1: My już w życiu wiele straciliśmy.
0: A to jest za bardzo cenne.
1: Tak. SK2. SK2.

0: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: kokosza od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: I po reklamie.
4: Na bielskich termometrach powinniśmy zobaczyć dzisiaj maksymalnie 20 stopni. Pierwsza połowa piątku dosyć pochmurna, ale potem już po 12-13 godzinie powinno częściej wychodzić słońce. No i przede wszystkim dzisiaj bez silnego wiatru oraz bez większych szans na opady deszczu. Te mają się pojawić dopiero w niedzielę, ale i to szanse na to są na szczęście niewielkie. W weekend trochę cieplej w Białej Podlaskiej, po 22 kreski w sobotę i w niedzielę.
5: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 630 syren w Lubelskiem i ewakuacja w 120 budynkach. Tak wojewoda lubelski podsumował wczorajszy alarm po rosyjskim ataku na Ukrainę. Syreny uruchomiono też na Podkarpaciu. Czasowo wstrzymano operację lotnisk w Lublinie i Rzeszowie. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach ewakuowano m.in. uczniów, studentów i urzędników. Zmiana na czele klubu Polski 2050. Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego. Zastąpił Pawła Śliza, który zrezygnował z funkcji, a Hołownię wybrano jednogłośnie. Jan Urban ogłosi dziś powołania do reprezentacji Polski. W kadrze będzie Robert Lewandowski. To jego pierwsze zgrupowanie jako piłkarza Chicago Fire. Biało-czerwonych czeka aż 16 dni zgrupowania i 4 mecze Ligi Narodów. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.

0: 22 minuty zostały nam do 7 w Radiu SK, 2 pora na odkurzanie. Takie przedweekendowe jeszcze. To jest kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia,
1: ale nie tego roku.
0: Dokładnie. Dzisiaj podróż do przeszłości, do 2007 roku.
1: A więc tak, w wyścigu do Sejmu. PO, PiS idą na remis. W najnowszym sondażu Gazety Wyborczej z ostatniego weekendu Platforma Obywatelska ma 30%, a Prawo i Sprawiedliwość 29%, pisała Polska Agencja Prasowa 18 września 2007 roku.
0: Czyli obliczmy, 19 lat temu?
1: Mhm.
0: Tak?
1: Mhm.
0: Zdążyłem w tym czasie zdać maturę, skończyć studia, ożenić się, wziąć kredyt, spłodzić dwóch synów, a oni dalej łeb w łeb.
2: To jak te tiry na autostradzie.
0: Jeden 100 na godzinę, drugi 101.
1: Kiedyś się wyminął.

0: się można by było zakochać w Dodzie.
1: O, i to do tej pory, i to od lat już można, bo plakaty były w Brawo z Dodą.
0: Ty jej nie wyliczaj wieku, dobra?
1: No dobrze, ale nie powiedziałem...
0: Od lat, ale nie powiedziałem ile.
1: No, w sensie, że dobrze się cały czas trzyma. Pozdrawiamy, Doroto. 10 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj o tym, w kim się kochaliście kiedyś, kto był waszą pierwszą miłością. Proszę.
2: No, u mnie to dwa razy na katę miłości, bo jedna była taka Kasia, a drugie to, tak jak wspomnieliście...
1: O, proszę bardzo.
0: Kaczor Donald podobno.
1: No.
0: Damian, znamy Damiana.
1: To był Damian,
0: to
1: tak.
0: Był Damian. Damian, to jak chcecie tutaj odrzeć cię ze wszystkich nadziei, ty wiesz, że Kaczor to nie Donald.
1: Nie.
0: Ty wiesz, że Kaczor to Jarosław.
1: Tak, Jarosław Boberek, tak, oficjalny głos Kaczora Donalda w Polsce. Tak.

0: Tak się mówi do swojej pierwszej miłości. Do drugiej pewnie też.
1: Do trzeciej i do czwartej też. Nieważne, zawsze jak się kogoś kocha, to się mówi I love you. I wy też wiecie, że my was I love you, nie?
0: No. Cóż szkodzi obiecać? No.
1: Pijesz do kogoś?
0: Absolutnie, o tej porze nic nie piję,
1: oprócz kawy. To teraz do Niemców się doczepmy może, co?
0: No to dawaj.
1: Bo słuchajcie, kontakt wzrokowy w Niemczech jest dość nietypowy. Podobno Niemcy patrzą na ciebie wciąż i nie czują nietaktu.
0: Znaczy gapią się tak?
1: Tak, to się nazywa nawet specjalnie, jest to opisane. Już tłumaczę. German Stare.
0: Pisze się Germane Stare.
1: Germane Stare. To taki zwyczaj Niemców do właśnie długiego wpatrywania się w inne osoby w miejscach publicznych, przez co wielu obcokrajowców jest skrępowanych.
0: Ale, że Niemcy są inni, jacyś tacy inni, prawda? To w niemieckiej kulturze taki intensywny kontakt wzrokowy jest neutralny i nie ma na celu bycia niegrzecznym. Absolutnie nie, w przeciwieństwie do innych kultur.
1: No, w Polsce u żadnego Niemca nie przejdzie ten German Stare, jak ty to powiedziałeś.
0: Tak, no. Chyba, że stary, chcesz mieć jakiś problem?
1: To się patrz. SK2.
2: SK2. Wszystkie polskie

0: Reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
0: I po reklamie.
14: Na bielskich ulicach zaczyna się wzmożony ruch. Już teraz wjeżdżając do miasta od strony Terebelskiej czy Janowskiej będziecie musieli zwolnić, a jeszcze przed samym wjazdem do ścisłego centrum na pewno chwilę stracicie na Artyleryjskiej i na Brzeskiej. W prognozach pogody jeszcze przez kilka najbliższych godzin sporo chmur ma wisieć nad Białą Podlaską, ale potem powinno być bardziej słonecznie. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni, w weekend trochę cieplej, po 22 kreski zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
15: Zbliża się 7. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk z ważnym ostrzeżeniem w Sejmie. Premier uważa, że późna jesień i zima mogą być najtrudniejszym okresem wojny w Ukrainie. Według wywiadu Rosja nie planuje poważnych rozmów o rozejmie. Specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
16: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski. Według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych, Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
17: Rosjanie nie są zainteresowani, przynajmniej do końca zimy, żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
16: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
15: Taki właśnie dron spadł zaledwie 4 kilometry od polskiej granicy. To postawiło nasze służby w stan najwyższej gotowości. 630 syren zawyło wczoraj w Lubelskiem. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W 120 budynkach, m.in. w szkołach i urzędach, przeprowadzono ewakuację. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podkreśla, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
18: To, co może zawsze działać lepiej, to może działać szybciej. Syreny zostały uruchomione na przestrzeni czasowej między minutą a dwoma minutami, więc jest to wynik już całkiem przyzwoity.
15: Syreny odezwały się m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
19: Nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
20: Było słychać i helikoptery latały. No
21: tak
20: ciężko.
21: Ciarki przychodzą.
15: Mówili mieszkańcy Dorohuska. Czytanie dla przyjemności może zmniejszać ryzyko demencji. Naukowcy z Cambridge wskazują, że regularna lektura poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne. Korzystna może być zarówno książka, jak i na przykład komiks.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: SK2 Sport.
15: Lionel Messi z setnym golem dla Interu Miami. Argentyńczyk dołożył kolejne trofeum. Inter Miami pokonał Cruz Azul 2-0. Messi strzelił jedną z bramek. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock z pierwszym zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Wicemistrzowie Polski stoczyli zacięty mecz z MT Melsungen. Pokonali Niemców jedną bramką. Wisła wygrała 25-24.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
22: Można grać w Lidze Mistrzów? Można grać. No, nie każdy my Polacy po prostu jesteśmy dobry w robótkach ręcznych, bo to jest piłka ręczna. W nożnych tak ciężko nam idzie robić. Ja chciałem wrócić do tego tematu pierwszej miłości dzisiaj. No a co, a co? Wkrótce w pierwszej miłości zobaczycie sceny mrożące krew w żyłach, bo jest taki serial, no. Nie? I sobie czytam. Tuż przed rozprawą rozwodową Kinga poznaje brutalną prawdę. Co Ilona zrobi teraz ze swoim odkryciem? No.
23: No i co zrobi?
22: Nie wiem, która po której weszła do łazienki. No to...
21: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
22: To wszystko od tego zależy.
23: I to zawsze kończy się rozwodem.
22: Zawsze.
23: Trzy po siódmej. Dzień dobry.

0: Ile mamy? 7 po 7, proszę Państwa. Hej, za nami. Przed nami Sylwia Grzeszczak.
1: Pierwsza miłość.
0: Nie ale wybiera.
1: Dzisiaj, tak, wiecie, nie, naprawdę, ja po prostu dzisiaj zakochałem się w tym dniu, bo tyle fajnych telefonów schodzi na 7268 26 826. Pytamy się Was dzisiaj, czy pamiętacie swoją pierwszą miłość?
0: Bożenka.
2: No moja pierwsza miłość to porucznik Borewicz.
0: A, 07.
1: A, 07, tak, tak.
2: Z sentymentem oglądam dzisiaj 07 z gościem.
0: No właśnie.
1: Przebarek.
0: A on miał poloneza.
2: To moja pierwsza miłość.
0: A, przez tego poloneza, przez tego poloneza.
2: Pozdrawiam, pa.
0: Bo pozdrawiamy, pa, poloneza to rzeczywiście miał konkretnego.
1: I teraz pytanie, czy Bożona się w nim zakochała, bo to Borewicz, czy Bożona się z nim zakochała, bo ma samochód, no.
0: I to jeszcze polonez.
1: I to polonez.
0: Bez rdzy.
1: Tak, to nie byle jaki samochód.
0: Idzie jak przecinak. SK2.

0: Brawo dla was, 7:14! Dajecie radę, jest dobrze, zmierzacie tam, gdzie zmierzacie.
1: Zobaczcie, już dotrwaliśmy do 7:14.
0: No,
1: to za chwilę to, 10, po 10 to już będzie.
0: A potem fajra, tak i od razu. A teraz brawa jeszcze raz dla sierpnia! Brawo. Jest wrzesień, ale brawo dla sierpnia! Sierpień został uznany za najgorętszy miesiąc w historii globalnych pomiarów temperatury.
1: Chciałem gwizdnąć tak jak się...
0: To ja zrobię magiczną trąbę.
1: Fajny, fajny ten sierpień, taki gorący, prawda? No, limity przekroczone o 1,5 stopnia wobec wyznaczonego. No, tak czy inaczej, robi się coraz goręcej na ziemi.
0: A przypomnijmy, kto był w sierpniu na urlopie?
1: No kto? No, Jarząbek oczywiście. Widzicie, ja to mam szczęście. Cała planeta płonie, a jak ja mam urlop, to zawsze leje.

0: Mirafiori, Mirafiori, brzmi tak bardzo włosko, ale polski był, dobry utwór.
1: To chyba był kiedyś samochód taki fajny w PRL-u, wyścigowy.
0: Tak?
1: No Fiat Mirafiori, ja muszę sprawdzić.
0: Sprawdź, to może się przyda do państw miast, jak będzie na przykład samochód na M i ktoś powie Mirafiori, to nas zaskoczy, nie? Ale o państwa miastach jeszcze dzisiaj będziemy mówić, teraz zupełnie o czymś innym, o przemyśle AGD RTV. Są zarzuty dotyczące zbierania danych przez telewizory pewnej firmy. Mogą szpiegować, podsłuchiwać, wysyłają na serwery, oj.
1: Niebywałe, niebywałe. Kiedyś człowiek po pracy mógł spokojnie sobie, nie wiem, telewizję obejrzeć, prawda? A dzisiaj telewizja ogląda człowieka.
2: SK2 najlepsze

0: Tydzień Valdi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
13: I po reklamie.
14: Jeszcze mniej więcej do godziny 12 nad Białą Podlaską będą się unosiły chmury, ale potem już powinno być całkiem słonecznie i tak już do samego końca piątku. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 20 stopni, czyli będzie trochę cieplej niż chociażby wczoraj. I jeszcze cieplej będzie na weekend. Maksymalnie 22 kreski zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. O tej porze na bialskich ulicach cały czas jeszcze spory ruch. Postoicie teraz na Terbelskiej, na Artyleryjskiej czy na Zamkowej.
15: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Wojsko zareagowało na kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. W gotowości są też systemy obrony powietrznej i radary. Dowództwo operacyjne zapewnia, że to działania prewencyjne. Coraz więcej osób wybiera szczepienie przeciw grypie w aptece. W tym sezonie dostępne są 3 rodzaje szczepionek. Chętnych przybywa, wystarczy znaleźć aptekę i umówić wizytę. Ulewa zalała galerię Uffizi we Florencji. Woda przeciekła przez świetlik i zaczęła spływać po obrazie Caravaggia Bacchus. Wyglądało to groźnie, ale dzieło nie zostało uszkodzone. Obraz ochroniła szklana gablota.

0: Panie! Panie!
1: Panie!
0: O której jest ten, co miał być 7:38?
1: Co?
0: No ten.
1: O który? A! No już teraz.
0: Co? Czyli bez opóźnienia, 7:39.
1: PKP, piątkowe. Kto wie, ten dzwoni już od razu, kto nie wie, już tłumaczymy. Nasz numer telefonu 726-826-826. I w PKP chodzi o to, żeby pozdrowić kogoś piątkowo.
0: Na żywo w tym momencie na antenie. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
2: Kogoś piątkowo.
1: Przez telefon. Przez telefon się słuchamy, nie przez radio. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
2: Dzień dobry, jestem Tomasz z Pruszkowa. Pozdrawiam serdecznie moją córeczkę Nataszę, kochającego synka Mieszka i wspaniałą żonę Lidię. Lidia, wstawaj, mamy piątek, piękny dzień, miłego weekendu na wszystkich.
0: Jaka zegarytka pobudka.
1: Można kogoś obudzić, można. Dobra, to był pierwszy i tu już nikt nie dzwoni. I o co się rozchodzi?
0: Naprawdę?
1: O nie, dzwoni. Halo, dzień dobry.
3: Cześć, pozdrawiam Tomka, Las Palmas.
1: O! A poczekaj, to rodzina czy nie rodzina?
0: Nie da się.
1: Tomek przez cały sierpień z Las Palmas.
0: Jak nas słyszysz, to możesz się nagrywać. No. 726-826-826.
1: Kolejny telefon, halo, słuchamy.
4: Dzień dobry, Krzysztof się kłania.
1: Cześć Krzysiu, słuchamy.
4: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, mojego misia, którego bardzo kocham, no i mojego kolegę z pracy, Grzegorza Baranka, który się tak samo dzisiaj męczy i ma taką samą linię jak ja, 523. I was, chłopaki, pozdrawiam.
1: Jeździmy komunikacją, wozimy wszystkich, no.
4: I jeszcze Antosie ma bardzo miły głos, pozdrawiam. Można się zakochać w głosie.
1: Przekażemy. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, jakoś na imię kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie, ścisz radio!
3: Halo?
1: Jak masz na imię i kogo pozdrawiasz? Słuchamy.
3: Ania, pozdrawiam mojego kochanego męża Adasia, który męczy się na siłowni właśnie. Moje dzieci, Luzie i Stasia, tą rodzinkę, oczywiście całe Radio SK2.
0: Dziękujemy.
1: Ciekawe, co mąż robi na siłowni. Ja bym robił czteropaka.
0: Klata jak u pirata.
1: Dzień dobry, halo, kolejny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Dzień dobry.
1: Przerywa! No, nie dogadamy się. Następny telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy. Kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Halo, dzień dobry. Karolina, pozdrawiam moje dzieci, Borysa i Nikolę, które wiozę do szkoły.
1: Pięknie. Niech się uczą pilnie, proszę przekazać. Jeszcze jeden telefonik, słuchamy.
7: Dzień dobry, Kasia z Bobrownik. Pozdrawiam wszystkie robaczki ze szkoły podstawowej w Bobrownikach.
1: Ładnie.
0: Ktoś na ryby jedzie?
1: Ładnie. Nie no, w Bobrownikach to muszą być robaczki. Halo, dzień dobry, jeszcze jeden telefon, ale dzisiaj dużo tych telefonów. Kogo pozdrawiasz?
8: Dzień dobry. Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Izabelę, mojego syna Marcina i całą załogę Eski 2, którą słucham codziennie nieodmiernie.
0: A super. Kim jesteś, powiedz mi jeszcze tylko?
8: Damian tu.
1: Myślałem, Damian. Że zwycięzcą, ale też może być. Pozdrawiamy, Damianie. Kolejny, ostatni telefon, powiedzmy, na dziś. Słuchamy, kogo pozdrawiasz?
9: Cześć, witam wszystkich, pozdrawiam tą panią, co mi składała życzenia.
1: O, Tomek! Jest, udało się. Ale czy ty dzwonisz z Las Palmas?
9: Dokładnie.
1: Jaka międzynarodowe połączenie, naciągniemy cię na koszta.
0: Jaka
1: Tomek?
0: Pogoda w Las Palmas?
9: Nie, żadne koszta, to jest
0: jaka pogoda w Las Palmas?
9: Jaka pogoda? Ale dzisiaj 26 stopni, jest cieplutko.
1: Ładnie, no kiedy wracasz, Tomek, powiedz jeszcze.
9: No, lecimy na Szczecin za tydzień.
1: Pięknie, to do usłyszenia w kraju. Odjazd!
0: A PKP podjeżdża w przyszły piątek. SK2.

0: 8 minut zostało do 8. Lalka dzieli Polaków. Ten nowy serial Netflixa. Niektórym się nie podoba, bo się niby zatraca duch oryginału, bo dużo wulgaryzmów tam się pojawia w tym serialu.
1: Bo to może nie jest lalka Prusa, tylko laleczka Chucky.

0: My nie mamy, my nigdy nie będziemy mieli dosi i czekamy na was, żebyście się zgłosili do państw miast, które po 8 prezent marzeń o wartości 500 zł do wygrania.
1: 726 826 826 to numer telefonu, pod którym czekamy na SMS-y. Czekamy też na zgłoszenia przez Messengera, tylko tam pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, żebyśmy mogli zadzwonić.
0: Dokładnie. Dzisiaj się zgłaszamy tym, co macie w szafie, ale nie chodzi o ubrania.
1: O te takie świnstewka? Co?
0: Nie. No, chyba, że ty masz świnstewkę. Ja tam nie mam świnstewek w szafie. Co innego niż ubrania trzymacie w swojej szafie?
1: Za dużo powiedziałem.
0: Do gry.

0: Czas poznać o Modei J-ku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. O Moda J-ku. Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Co tam w prognozach pogody dla Białej Podlaskiej? Jeszcze do południa sporo chmur, ale potem w tych samych prognozach widać już więcej słońca. Dzisiaj bez większych szans na opady deszczu. Nie będzie też mocno wiał wiatr, więc całkiem przyjemnie zapowiada się dalsza część dnia w Białej Podlaskiej. Na termometrach maksymalnie 20 stopni, a w weekend jeszcze trochę cieplej. W sobotę 22 kreski, dużo słońca, w niedzielę trochę więcej chmur, ale też 22 stopnie na termometrach.
20: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków hybrydowych. Premier mówił w Sejmie o wzmacnianiu granicy z Ukrainą. Tusk zaapelował również o jedność w sprawie sojuszników i artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co usłyszeliśmy?
21: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i jak mówił de facto frontowy szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
22: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
21: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
20: Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla 53-latka z Koszalina. Mężczyzna miał zaatakować swoją siostrę i jej partnera. Do tragedii doszło w niedzielę. Podejrzany został zatrzymany dwa dni później.
0: Przyznał się do tego, że te dwie osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniach tych wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami, był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku i do niego tak narastało, że sprowokowało go do takiego działania.
20: Mówi Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 53-latka. Dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. Zostanie ogłoszony w Warszawie w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. O ten tytuł walczy 7 filmów, wśród nich Bez końca, Dziki, Dziki Wschód i Ojczyzna. A galę Oscarów odbędzie się w nocy z 14 na 15 marca.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: SK2 Sport.
20: Jan Urban odsłoni dziś karty. Selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi rano listę powołanych na zgrupowanie. Biało-czerwoni spotkają się już w poniedziałek. Zgrupowanie potrwa ponad dwa tygodnie. W tym czasie Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną. Ale zanim na kadrę, to piłkarze rozegrają jeszcze w weekend ligowe spotkania. W Ekstraklasie będzie to 9. kolejka. Najciekawiej z niej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
23: 3 minuty po godzinie 8:00. Moi drodzy, świętujemy dzisiaj dzień pierwszej miłości, bo takowyż mamy.
24: I przypominamy sobie, kto był waszą pierwszą miłością, proszę bardzo.
25: Oczywiście MacGyver i Richard Dean Anderson. Pozdrawiam, Kasia.
24: No właśnie, MacGyver, wiecie dlaczego? To jest wymarzony mąż. To jest jedyny facet na świecie, którego nie trzeba prosić i przypominać mu pół roku, żeby coś zrobił. Jak on coś chce, to robi od razu.
18: Wajda i Jarząbek. Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
24: Czyli nie to, co my.
23: Nie, nie, nie.
24: My nie jesteśmy MacGyver.
23: My nie potrafimy zrobić helikoptera z wykałaczki.
24: Nie, nie, nie, nie.
23: W zasadzie nic nie potrafimy.
24: Nie, jakieś tam cuda potrafimy, tylko w odpowiednim czasie.

0: 11 minut po 8, hip hip hura, mamy nowego Polaka.
1: Tak, i ktoś się zdecydował na nasz paszport, wyobraźcie sobie. I to nie byle kto?
0: No, to jest noblista. Noblista w dziedzinie fizjologii i medycyny, biolog molekularny. Och, dobrze to powiedziałem. Wiktor Ambros.
1: A skąd o tym wiemy? Bo oczywiście kto jak kto, ale Donald Tusk musiał się tym pochwalić. Jak napisał na tych swoich mediach społecznościowych, napisał mu tak.
0: On to powiedział, to był filmik.
1: Tak?
0: Po angielsku mu powiedział.
1: Ale ja widziałem, i tam było, że napisał.
0: Bo to było przetłumaczone z napisami pod spodem.
1: A, to dlatego. Dobra, tak czy inaczej, to powiedział.
0: Cytat,
1: napisał
0: cytat.
1: Tak. Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na ziemi. A przynajmniej tak uważam.
0: No i Wiktor Ambros, ten noblista, jakby cieszy się. Mówi, że jest zaszczycony. I zapowiedział, że w maju będzie już w Polsce.
1: No, czyli do maja pan noblista ma czas, żeby się jeszcze nauczyć, jak być Polakiem.
0: No to dużo nie potrzeba. Wystarczy, że teraz, w tym momencie, zapisze się do lekarza na NFZ. To akurat mniej więcej na maj będzie teraz.

0: 18 minut po 8. Dzisiaj zrobimy tak, że ty przyniesiesz koło i będę musiał cię oderwać od tego krzesła.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Ja to robię w sekundę, a ty jeszcze tego koła nie przyniosłeś.
3: Idę!
0: Jest i koło. Jest też Dorota i Ola, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O, dwa dzień dobry, super, pięknie, ładnie. Drogie panie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
4: Tak, tak, jasne.
0: Dobrze, kto zacznie pierwszy? Zacznie Dorotka. Dorota.
3: Dorota. Dobra, to ja cię teraz, Dorotka, przejmuję. Dawid nam sobie coś tam gmera, niech sobie gmera. W prawo czy w lewo kręcimy?
4: W lewo.
3: W lewo. Ojej, muszę przestawić to, muszę tutaj, tu przekręcić. Dobra, mamy literkę N. N jak...
0: N jak na-na-na-na.
3: Na-na-na-na.
0: 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
4: Podobia.
3: Miasto.
4: Nowy Sąd.
3: Znana postać.
4: Znana postać? Norbi.
3: Roślina.
4: Narkot.
3: Kolor.
4: Niebieski.
3: Zawód.
4: Nurek.
3: Samochód.
0: Już no będzie dobra. Samochód po czasie.
3: Zawód. Tak się trochę tego jąkałem, bo musiałem skumać, co mówiłaś.
0: A roślina była jaka?
3: Powiedz tę roślinę, jeżeli dobrze usłyszałem, to ci zaliczam.
4: Narcyz.
3: Dobrze.
0: Narcyz, tak?
3: Tak, tak,
0: no dobrze. A państwo?
3: No, powiedz to...
4: Bo ja... Norwegia.
0: Dobrze,
4: Norwegia,
0: też zapisałem dobrze, sobie
3: dobra,
0: Norwegia.
3: Dobra.
0: Bo ja tak zapisałem sobie ze znakiem zapytania, czy dobrze usłyszałem, ale dobrze usłyszałem w takim
3: wszystko
0: razie.
3: Wszystko jest, czyli 6.
0: Czyli 6, nie mamy pytań w takim razie. 6 punktów, Dorotko, dla ciebie, ale pamiętajcie, zasięg w naszej zabawie jest bardzo ważny i jakość połączenia, bo jak my czegoś nie dosłyszymy,
3: bo
0: no to...
3: Bo oni ostatnio te 3G wszystkim wyłączyli i wszyscy jesteśmy w 4D,
0: no. No tak, no tak. W czarnej D jesteśmy
3: czarnej
0: teraz.
3: 4D.
0: No, 4D.
3: Tak jest.
0: Ola. Ty, a Oli nie ma. Ola, jesteś?
4: Jestem.
0: Jesteś, dobra.
4: Jestem.
3: No, mówiłem.
0: Ola, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo. Teraz ten plasticzek, który zatrzymuje koło, jest przeźroczysty. Wczoraj, przedwczoraj, przed zepsuciem się jeszcze był czarny. Litera I z kropeczką, Olu. I z kropeczką, krótkie I.
3: Na głośno, wyraźnie,
0: tak.
3: Ola.
0: I 20 sekund na literę I, poproszę państwo.
4: Indie.
0: Miasto. Miasto. Jeszcze raz.
4: Inowrocław.
0: I tytuł filmu.
4: Inia Mocni.
0: Imię.
4: Iraneusz.
0: Roślina.
4: Irys.
0: Potrawa.
4: Indyk.
0: Fajnie, tylko po czasie.
3: Fajnie, ten indyk, a ładnie
0: indyk,
3: wszedłby.
0: Fajnie. Indyk,
3: wszedłby.
0: Indyk by wszedł. Indyczek dobry. Dobry tak skrupać. No dobrze.
3: Posłuchaj, 1, 2, 3, 4. Za długo się nad tym chyba miastem zastanawiałaś.
0: No,
3: albo cię przerwało.
0: No,
3: nie wiem, co się działo.
0: Mogło też przerwać. Nie wiem,
3: mogło,
0: czy...
3: Mogło.
4: Byłam w łazience u córki.
0: W łazience.
3: A w łazience.
0: No właśnie, wszystko wina łazienki. Tak. Dobra, to powiedz córce, że fajne nagrody pocieszenia dostaniesz, bo 5 niestety. Dorota zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł.
4: No, dziękuję bardzo.
3: Proszę bardzo. Dorota wygrała o indyka.
0: Wszystko rozchodzi się o indyka.
3: Tak, no. Tak, taki to drób jest już. 22 po 8 Państwa Miasta wracają po... Kiedy? W poniedziałek, tak?
0: Poniedziałek. Tak.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 26 minut po godzinie 8, a tymczasem kontrowersyjna wizyta pani minister kultury na dachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego, bo dach jest remontowany, to w Krakowie. No. I pani minister sobie weszła i pojawiły się zdjęcia i pojawiły się zarzuty dla pani minister, bo pani minister tam w szpileczkach
1: widziałem,
0: weszła.
1: Że w szpilkach. No, właśnie. Krew jakaś... człowieka zalewa, czasami nawiązując do tego utworu, który jest za nami. Ale to nie wszystko, ona też kasku nie miała.
0: Nie miała kasku.
1: No, widocznie pani minister kultury nie wiedziała, że są miejsca, w których brak kasku i odblasków oznacza brak kultury. SK2

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.
19: Na termometrach w Białej Podlaskiej mamy się dzisiaj doczekać 20 kresek. No tak okrągło. Na pewno będzie to więcej niż wczoraj. No i dobrze, bo jeszcze przez kilka najbliższych godzin spodziewamy się dosyć pochmurnej pogody, ale już całe popołudnie oraz wieczór powinny być bardziej słoneczne. Jeżeli chodzi o weekend, to będzie jeszcze lepiej, bo 22 stopnie zobaczymy jutro na bialskich termometrach i szykuje się całkiem słoneczna sobota. No w niedzielę trochę gorzej, bo możliwe wtedy opady deszczu, ale nadal 22 stopnie.
20: Minęła 8.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Mgła utrudnia pracę lotniska w krakowskich Balicach. Od rana wiele lotów jest opóźnionych. Część samolotów przekierowano na inne lotniska, mówi Monika Chyleszek, rzecznik Kraków Airport.
21: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami. I lot ze Stambułu miał w Krakowie wylądować 8.35. Będzie w Krakowie o godzinie 11.
20: A według prognoz sytuacja sytuacja w Balicach powinna poprawić się do godziny 10. 7 osób z zarzutami po śledztwie w szpitalu w Garwolinie. Podejrzani to 4 członków zarządu i 3 lekarzy. Według śledczych szpital miał stracić ponad 730 tysięcy złotych. Polacy pobili 2 rekordy. W 2025 roku zawarli tylko 133 tysiące małżeństw. To najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie rekordowo często podpisywali intercyzy. Było ich blisko 70 tysięcy.

0: jest instrument, którego o 8.39 nie powinno być.
1: Dlaczego?
0: Bo się nazywa saksofon.
1: Saksofon.
0: Saksofon.
1: I się w niego dmucha.
0: Ta jest.
1: Cały czas trenujemy, cały
2: jedna
1: czas do przodu.
2: Litera.
1: 21 minut zostało nam do godziny 8. Pora na nasz kącik odkurzający. Są takie newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. My przeglądamy internety, przeglądamy stare gazety, żebyście sobie przypomnieli z sentymentem, co kiedyś na świecie mogło się dziać. Dzisiaj 2007 rok. Królewska Marynarka Wojenna Australii fundowała służącym w niej kobietom zabiegi powiększania biustu. Ujawnił brytyjski dziennik Daily Telegraph. Rząd będzie musiał w tym tygodniu wytłumaczyć się, dlaczego operację finansowano z pieniędzy podatników. Rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony, brygadier Andrew Nicolik, twierdzi, że operację wykonywano tylko tym kobietom, którym posiadanie małego biustu odbierało pewność siebie. I tak podał portal Wirtualna Polska 18 września 2007 roku.
0: Co tutaj wyjaśniać, moi drodzy? Była modernizacja armii, bo wiadomo, że żołnierze, którzy są pewni siebie, są pierwsi na polu walki.
3: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Fajnie, że z nami jesteście. 11 minut zostało do 9.
1: Ja myślę, że nikt się nie cieszył z obecności 78-latki na parkingu w Zakliczynie w Małopolsce. Mhm. Kobieta ostatnio pojechała zaparkować i tak zaparkowała, że uszkodziła 6 zaparkowanych obok samochodów.
0: Pół parkingu uszkodziła. Okoliczni lakiernicy zwietrzyli niezły biznes i już proponują swoje usługi.
2: Tak. To kupimy spraya, będziemy balować.
0: Chyba, że się nie wyklepia i takiego już błotnika nigdzie nie dostaniesz.

0: tańcz.
1: Mam déjà vu.
2: Znaczy, déjà vu
1: mam.
2: Z czym się zderzyłeś?
1: Mam wrażenie, że reputacja Polski w siatkówce grała niedawno z Łotwą. Mhm. A teraz znowu będzie grała z Łotwą. Tylko chyba kobietki grały niedawno, nie?
2: Nie
1: panie
2: wiem,
1: nasze.
2: Powiem ci szczerze, że spójrz na mnie, ja ze sportem to mam
1: nie,
2: mało
1: nic.
2: Do czynienia.
1: A kto rzuca w darta, to nie sport?
2: A to taki sport, że wiesz, jak się schylisz raz na ruski rok, to jest dobrze, prawda?
1: Ja wiem, jak ty rzucasz. Ale dobra, Polaków czeka Łotwa robota. Taki nagłówek w prasie.
2: Coś, kogo zatrudniałem w tych gazetach, prawda? Że ci ludzie po prostu na takie łotwe pomysły wpadają.
1: No, a my wam życzymy łotwego weekendu.
2: Tak,
1: żeby był week i end.
2: Tak, i żeby wam się łotwo w poniedziałek do pracy wstawało.
1: No, no. Pa!
2: Pa!
3: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2! SK2! 100% polskich hitów!

0: dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Mama!
5: Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
7: Cebulański rę!
8: Kierogi z serem!
9: Makaron carbonara!
10: Fasolka po brytońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
18: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
19: I po reklamie.
20: Jeszcze do południa sporo chmur nad Białopodlaską, ale potem powinno już raźniej zaświecić się słońce. Dzisiaj bez silniejszych porywów wiatru i bez szans na opady deszczu. Te mają przyjść dopiero w niedzielę. Na termometrach dzisiaj w Białej Podlaskiej zobaczymy maksymalnie 20 stopni. W weekend będzie jeszcze cieplej, bo po 22 kreski zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Sobota szykuje się bardzo słoneczna, no a niedziela już ma być pochmurna i deszczowa.
21: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk jedzie dziś do Ukrainy. Premier ostrzega, że Rosja może nasilić ataki na ukraińską energetykę przed zimą. Po powrocie Tusk przedstawi raport o sytuacji energetycznej Ukrainy. W planie jest też spotkanie z premierem Słowacji, a rozmowy będą dotyczyć m.in. sankcji na Rosję.
22: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował mają m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
23: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
22: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
21: relacjonuje Mateusz Gołębiewski. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Donald Trump zapowiada, że wkrótce poznamy jej dokładną lokalizację. Napisał o tym w mediach społecznościowych, zaznaczając, że znaczne postępy w jej utworzeniu są możliwe dzięki prezydentowi Nawrockiemu. Jednocześnie amerykańskie media informują o planowanej redukcji wojsk USA w Europie. Mateusz Chłystun zna szczegóły, co dokładnie planuje Pentagon.
2: Według doniesień NBC i agencji Reutera, które powołują się na swoje źródła w Pentagonie, chodzi o redukcję o nawet 25 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Szef amerykańskiego resortu wojny, Pete Hegseth, tłumaczył w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że taka decyzja ma być impulsem w stronę Europejczyków, by sami kierowali swoją polityką bezpieczeństwa. Jak podaje dziś NBC, dowódca amerykańskiego kontyngentu w Europie dziś ma zaprezentować dokładny plan tych cięć władzom w Waszyngtonie.
21: A co zatem z bazą w Polsce?
2: Z tych zapowiedzi nie wynika, by redukcja amerykańskich żołnierzy dotyczyła także naszego kraju. Potwierdza to zresztą wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który mówi o znacznych postępach w tworzeniu takiej stałej bazy. Amerykański przywódca zaznacza, że jeśli te zamiary dojdą do skutku, cytuję, będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA-Polska.
21: Ryk silników, adrenalina i prędkość, która przyprawia o dreszcze. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. O tym, co czeka kibiców i zawodników, mówi dyrektor imprezy Andrzej Szkuta.
4: 13 odcinków specjalnych, czyli ostra rywalizacja na podbeskidzkich trudnych czasach, różnej konfiguracji, o zmienności charakterystyki trasy.
21: A na starcie pojawi się także ubiegłoroczny mistrz Polski Jarosław Szeja.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Bartek Ważny, wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreśla wojewoda lubelski w temacie uruchomienia wczoraj syren alarmowych na terenie całego województwa lubelskiego.
8: Decyzje, które dotyczyły przeniesienia możliwości włączenia części syren na poziom Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przyniosło dobry efekt.
7: Podkreśla wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Mieszkańcy Białej Podlaski w mediach społecznościowych zaznaczają jednak, że syreny nie były słyszane wszędzie. Alarmu zabrakło między innymi na osiedlu Kopernika, na Terebelskiej czy na Podmiejskiej.
9: Ryk silników, piękna woda. No, dobre połączenie na weekend, jak ktoś oczywiście potrzebuje takich wrażeń. Tu Radio SK2, a my dajemy wam muzyczne wrażenia, bo gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Natalia Nykiel dla was na początek tej godziny, a mamy 4 minuty po 9:00.

0: Ależ skala. To piosenka Światło Czuła od Natalii Kukulskiej, no tak, żeby wam doświetlić ten piątek. Tutaj Radio SK2, a jak ktoś jest czuły na filmiki z kotkami, albo po prostu lubi mruczki, to mam łamiącą wiadomość. Na świecie odkryto właśnie nowy gatunek kota. Naukowcy znaleźli go w lasach Boliwii. Co ciekawe, Leopardus tilcayo, bo taką nadali mu nazwę, jest mniejszy od takiego standardowego kota domowego, a futro ma w takie ciemne plamki. Bardzo polecam zobaczyć zdjęcia, tym bardziej, że to pierwsza potwierdzona nowa odmiana kota od ponad 100 lat, słuchajcie. Czyli taka nówka sztuka, to znaczy nówka kitka.
1: SK

Polska lat 70. Właśnie tu lądujemy naszym wehikułem czasu. Krakowski kabaret architektów Anawa przekształca się wtedy w zespół muzyczny i w 1970 roku wydaje płytę Marek Grechuta and Anawa. Co ciekawe, jeszcze zanim powstała ta płyta, we wczesnym składzie koncertowym Anawy występował na skrzypcach nastoletni Zbigniew Wodecki. Przed nami Nie dokazuj ze wspomnianej płyty Marek Grechuta and zespół Anawa.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: na jesienny clubbing, idealny kawałek. To nowość od Liwki w Radiu SK, a dwa Poza Tobą Nic. Liwka po niemal 2 latach od premiery debiutanckiego albumu Z Papieru wróciła z nowym singlem i też prezentuje nam swoje nowe klubowe oblicze. Widać, że ten kawałek bardzo mocno Wam podszedł, bo Poza Tobą Nic jest o jedno oczko od wskoczenia na podium gorącej polskiej dwudziestki. Jeszcze jest trochę czasu na oddanie swoich głosów na sk2.pl, bo kolejne notowanie już dziś po 18:00 i uwaga, będzie też gość specjalny, czyli Michał Szpak, który zaprezentuje nam swój nowy singiel, czyli Kochanie.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
12: I po reklamie.

0: No to teraz wyobraźcie sobie, że 36 lat temu, w taki piątek, jak mamy dziś, teraz właśnie, balowano do takich właśnie hitów. Moje Miasto Nocą, zespół Demono w Radiu SK 2, gramy wam 100% polskich hitów. Przypominamy, co fajnego polska muzyka ma do pokazania, tak to u nas działa. A zegar w sumie działa tak, że punktualnie o 10 usłyszymy newsy.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142. I po reklamie.
6: Temperatura w Białej Podlaskiej podskoczy dzisiaj do 20 kresek, czyli będzie trochę cieplej niż wczoraj. Jeszcze przez kilka najbliższych godzin sporo chmur będzie wisiało nad Białą Podlaską, ale potem powinno się już robić nieco bardziej słonecznie. Na termometrach w nocy tylko 9 stopni. Weekend będzie jeszcze trochę cieplejszy, po 21 kresek zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Sobota dosyć jest słoneczna, ale już niedziela przyniesie więcej chmury nad Białą.
7: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowana A4 na Dolnym Śląsku między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dostawczak najechał na naczepę tira. Jego kierowca był zakleszczony w kabinie. Uwolniono go i śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala. Utrudnienia potrwają tam jeszcze kilka godzin. Koniec działań polskiego lotnictwa wojskowego. Myśliwce zostały poderwane w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Polskiej przestrzeni powietrznej nie naruszono. Wznowiono też loty na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Są niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
8: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
7: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lubin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczył krótko.
8: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
7: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Nowy gatunek dzikiego kota odkryty w Boliwii. Ten żyje w mglistych lęsach na wschodnich stokach Andów. Jest mniejszy od kota domowego i ma plamiste futro. Gatunek potwierdzono dzięki badaniom DNA. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
6: I Bartek ważny, w najbliższych dniach nowo zamontowane syreny alarmowe będą testowane przez Straż Pożarną. Mieszkańcy Lubelszczyzny zostaną o tym informowani z wyprzedzeniem.
9: Jedyna możliwość testu to jest właśnie głośny test i musimy to zrobić, aby być pewni, że one zadziałają w rzeczywistości.
6: Mówił Rafał Goliszek z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Sąd zadecydował w sprawie lubelskiego kuratora oświaty. Urzędnik jeszcze nie wróci do pracy. Krakowski sąd utrzymał w mocy decyzję prokuratora. Według śledczych lubelski kurator wszedł w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą. Podejrzany nie przyznaje się do winy.
0: Mamy 10:00 na zegarach, tu Radio SK 2, 100% polskich hitów wam gramy. W tej godzinie będę dla was miała nówkę sztukę ze świeżego, dziś dosłownie wydanego albumu Pana Mroza. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Stachurski zabiera nas w stronę słońca. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a ja zabieram was do tego, co czeka nas na Igrzyskach Olimpijskich za 8 lat, bo tu już klarują się pewne plany. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził rzekę Fitzroy w Australii jako miejsce rozgrywania zawodów wioślarskich właśnie na tych igrzyskach. Problem tylko polega na tym, że w tej rzece nadal żyją sobie, i to w ogóle od bardzo dawna, krokodyle. Stąd też ta decyzja wzbudziła całą masę złych emocji, więc wychodzi na to, że sportowcy będą ostrzyć zęby na medale, a krokodyle na sportowców.

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Już jest świeżutki, pachnący album Mroza. Wszystko, czego chciałem. A przed nami w Radiu SK2 tytułowy singiel z tej płyty, nagrany wraz z braćmi Kacperczyk.

0: Trzy przetempo narzuca nam tutaj budka suflera. To piąty bieg w Radiu SK2. No i w kolejną gęstość wchodzi też nasza polska reprezentacja. Jan Urban ogłosił powołania na 4 nadchodzące mecze Ligi Narodów. 25 września na Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. Zobaczymy Roberta Lewandowskiego, oczywiście jako kapitana, ale też i 4 nowe twarze. Tymoteusza Puchacza, Adriana Benedyczaka, Wojciecha Mońkę i Wiktora Nowaka. Za to w komentarzach ludzie pytają: panie Urban, a gdzie Mazurek jest? My się pytamy. Dziwne pytanie moim zdaniem, no bo przecież na pewno będzie na meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zawsze, nigdy w zasadzie się nie zdarzyło, żeby przed meczem kadry Mazurka nie zagrali. Ja nie wiem, o co ta afera.
1: SK2. Reklama.
2: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
3: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Bejkomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeżdżę większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.

0: Ja Natalię Zastępę bardzo polecam waszej uwadze, bo to przezdolna artystka jest. Nie dość, że zaśpiewa, to jeszcze zagra na wiolonczeli i pianinie, a później jeszcze skomponuje piosenkę i napisze do niej słowa. No, kobieta wielu talentów. Co zresztą słychać. Wracam do siebie, gramy wam w Radiu SK2. A skoro tak, to o 11 z newsami wróci do nas Paulina Chorbatowska.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204. I po reklamie.
16: Bielskie termometry pokażą nam dzisiaj maksymalnie 20 stopni. Druga połowa dnia zapowiada się już bardziej słoneczna niż to, co mieliśmy do tej pory w mieście. Do tego na szczęście bez wiatru i lekkie opady deszczu w okolicach godziny 21, ale nawet na to szanse są niewielkie. A takie większe opady wystąpią w Białej Podlaskiej dopiero nocą z niedzieli na poniedziałek. A przed nami jeszcze dosyć słoneczny weekend z temperaturą do 22 stopni.
0: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zmiana na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Marcin Horała z Rozwoju Plus został nowym wicemarszałkiem. W głosowaniu pokonał Marcina Ociepę z PiS. Horała otrzymał poparcie koalicji rządzącej. PiS nadal nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Przed głosowaniem Mariusz Błaszczak przekonywał, że wybór jest tylko jeden.
17: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
18: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
19: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przypomni sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
0: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z KO. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca, ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
1: Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
0: Informuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września. W ten weekend wielkie sprzątanie. Tegoroczne sprzątanie świata odbywa się pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Dużo dzieje się z tej okazji m.in. w Toruniu. Od rana młodzi ludzie sprzątają okolice swoich szkół. W akcji razem z uczniami podstawówki nr 24 jest nasza reporterka Maria Nowak.
20: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
21: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
22: To może ile tam jest rzeczy.
20: To tutaj ma tyle butelek.
22: Dużo jest.
20: I tylko w tym jednym miejscu?
22: Tam było właśnie dużo w krzakach.
21: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
0: W Toruniu do akcji przyłączyło się 39 placówek. Uczestnicy przypominają, że śmieci pozostawione na lądzie mogą trafić do rzek i mórz.
23: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Bartek Ważny, policja z Radzenia Podlaskiego ustala szczegóły wczorajszego wypadku w okolicach szpitala. 66-latek wyszedł na chwilę do apteki. Kiedy z niej wychodził, został potrącony przez osobówkę. Z obrażeniami ciała ponownie wrócił do tego samego szpitala. Ponad 100 wystawców uczestniczy w bialskich targach pracy, które trwają w hali AWF przy ulicy Marusarza. Ze szczegółami Arek Michlewicz.
24: Już wiadomo, że pracodawcy szukają kandydatów na kilkadziesiąt różnych stanowisk. Wśród nich praca produkcyjna oraz stanowiska specjalistyczne.
16: Wydarzenie potrwa do 13.
25: 3 minuty po 11. Tu Radio SK2. Przed nami godzina wypełniona polską muzyką. Będzie nowość od Sanach i ruszymy też w podróż muzycznym wehikułem czasu. Sprawdzimy też, czy tak łatwo pomylić wilka z kojotem. Jak się okazuje, chyba tak, chyba prosta sprawa. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
26: No to gramy.
27: 10 hitów.
26: Najlepszych po

0: Błękitnego nieba nie da się pomylić z niczym innym, absolutnie. To zespół Manam w Radiu SK2, choć jeśli chodzi o faunę, no to o pomyłkę, jak się okazuje, bardzo łatwo. W Sejmie odbyła się debata poświęcona wilkom, ale doszło do wpadki, bo na slajdzie, który wyświetlił się w sali, zamiast rzeczonego wilka pojawił się kojot. Ten błąd wytknęli posłom naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, tłumacząc przy tym, że w ogóle w Polsce kojoty nie występują. No już chyba bardziej prawdopodobne, że w stolicy zobaczymy szakala.
1: Mr. Szakal, welcome to Warsaw.
2: Chcesz mieć tu zaraz Interpol.
1: Świetnie pan mówi po polsku.
3: SK2.

0: czasu.
1: Przed nami reprezentant sceny synth-popowej, choć niektórzy widzą w nim zalążek klasycznego polskiego, no właśnie, disco polo. Zespół Papa Dance nagrał ten utwór na przełomie lat 1985 i 86. Prezentując go na festiwalu w Opolu, nawet nie spodziewali się żadnych nagród, bo ten rodzaj muzyki rzadko zdobywał uznanie opolskiej widowni. A jednak Najstory zajął trzecie miejsce w plebiscycie publiczności.

0: nowość otwierająca zupełnie nowy rozdział w karierze Sanach. To Cichosza w Radiu SK2. W pełnej ciszy za to i będąc totalnie anonimowym, pewien darczyńca w Japonii zadziwił cały kraj. Porzucił 35 kg czystego złota do siedziby władz prefektury Hyogo, która mierzy się z bankructwem i miała już ogłaszać upadłość. Złoto jest warte ponad 5,5 miliona dolarów, słuchajcie. Władze oficjalnie za ten wór podziękowały, ale jak wiemy, Japończycy lubią, jak wszystko jest i precyzyjne, i jasne, i wszystko jest opisane. Wyobrażacie sobie męczarnię urzędnika, który wpisując do rejestru źródło pochodzenia majątku miał wpisać znalezione na wycieraczce? Brzuch to go chyba przez tydzień bolał.
1: SK2. Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Proszę bardzo. Niby piosenka nagrana w małym podwarszawskim studiu, a zna i pamięta ją cała Polska w roku 1997, bo powstała z czystego ludzkiego poczucia solidarności. Hej i Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Czas poznać Omodej Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.
14: Zaglądamy do prognoz pogody dla Białej Podlaskiej. Dalsza część dnia powinna być bardziej słoneczna. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni. Raczej nie grożą nam duże opady deszczu. Takie drobne mogą się zdarzyć tuż po zmroku. No i dzisiaj także bez silniejszych podmuchów wiatru. Sprawdźmy zatem, jak będzie wyglądał weekend. Dużo słońca jutro w Białej. W niedzielę zdecydowanie więcej chmur, ale na termometrach w ten weekend do 22 stopni w Białej Podlaskiej.
15: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania. Przy Wiejskiej jest Mateusz Chłystun. Powiedz, co ta decyzja oznacza dla kierowców.
16: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tak zwanych nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzania kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
15: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Wcześniej takie przepisy Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Wojciech Król jest już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić zarzuty dotyczące przestępstw korupcyjnych. Przypomnę, Sejm uchylił immunitet Króla wczoraj, a śledztwo dotyczy podejrzenia o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Krakowskie boiska tętnią sportem. Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Młodzi zawodnicy walczą teraz w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału w Gdańsku. Tam zagrają o Mistrzostwo Polski oraz zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. A co motywuje młodych zawodników?
17: Gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
18: Przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport.
19: Pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
15: Dodawał Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, wielki finał w listopadzie.
1: Polska 2 News, Biała Podlaska.
14: I Bartek Ważny, wszystkie procedury zadziałały, ale i tak są jeszcze rzeczy do poprawienia. To komentarz wojewody lubelskiego do wczorajszych syren w całym województwie. W niektórych szkołach dyrekcje poinformowały rodziców o konieczności odebrania dzieci. To błąd, podkreśla wojewoda.
20: Dlatego, że do momentu usłyszenia odpowiedniego komunikatu utrzymujemy dzieci w miejscu bezpiecznego schronienia.
14: Mówił Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Przedłużające się postępowanie przetargowe, to z tego powodu w Białej Podlaskiej nie uruchomiono jeszcze strefy płatnego parkowania. Datę mamy poznać wkrótce.
21: Kuba!
22: Co tam?
21: Szef patrzył dzisiaj w twoją stronę?
22: Tak, bo się minęliśmy się na klatce, więc jak ja tutaj biegłem do studia, to tak spojrzeliśmy na siebie i... Ale szczęśliwie się śpieszyłem na serwis.
21: Śpieszyłeś się, on wiedział, że ty się spieszyłeś w stronę weekendu.
1: 10 najlepszych polskich hitów.
23: Jeden po drugim, SK.
21: Przez najbliższe 3 godziny do tego weekendu będę dla was grał w SC2 100% polskiej muzyki, 100% hitów i postaram się, żeby na tym dzisiaj przynajmniej na razie procenty się nie skończyły. Kowalski, witajcie w SC2. Kiedy

0: To nie jest kit, to jest hit. Kombi sen się spełnia. Teraz człowiek w SC2, który lubi wciskać kit.
1: Nosem wkręca. Nosem wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
2: Tak.
3: Kłaniam się, Barbara z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
2: Tak.
3: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ za duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
2: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
3: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
2: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
3: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
2: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla mnie nie ma problemu.
3: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
2: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
3: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
2: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
3: A dlaczego?
2: Dobrze, wie pani... proszę panią, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
3: Nie, ja nie wiem, kto to tam pani mnie nadal nie zrozumiała, już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel, załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro ze strojem kąpielowym, oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
2: No właśnie, no to właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
3: Ale zasady pani zna, tak?
2: Tak.
3: Dobrze, wiadro pani dostarczy Anna.
4: Moja najukochańsza koleżanko zostałaś skręcona.
2: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
1: Nosel skręca.
0: Ale Nosel dzisiaj namieszał. Ale przyjemnie. Jeżeli chcielibyście również taki żarcik komuś zrobić, wskakujcie na sk2.pl. Nosel czeka na wasze zgłoszenia.

0: Demonowe SC2 to jeszcze taka krótka historia z Iławy. Wąż Boa przypełzł tutaj, czytam, do skarbówki. No, pewnie chciał powiedzieć, że więcej pieniędzy z niego już nie wyduszał.
1: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.

0: Samech w SC2 i kawałek Miłość jest ślepa. Choć ja myślę, że tak naprawdę zakochani patrzą przez różowe okulary. Ale nawet przez nie ceny na stacjach nie będą niższe. Ale za to jakie? O tym w newsach Eski 2 o 13.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontu.

0: kątów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
10: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe Weka, stąd takie dobre. Kilogram tylko 5,89. Kaufland.
11: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
21: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
22: I po reklamie.
23: Do końca dnia nad Białą Podlaską powinniśmy już widzieć nieco więcej błękitu nieba niż chmur, a słońce będzie często wychodzić z pomiędzy tych obłoków. No i dzisiaj na termometrach doczekamy się maksymalnie 20 stopni, ale w nocy oczywiście znowu chłodniej, bo tylko 9 kresek. Weekend zapowiada się najpierw słoneczny, taka będzie sobota, a potem już pochmurny, to z kolei niedziela. Na termometrach zaś w trakcie weekendu do 22 stopni.
24: We'll be right back.
0: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat, Marcin Ociepa z PiSu. Horała deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
1: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji.
0: A kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji. Jest już w Kijowie premier Donald Tusk, przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Dodał, że przyjechał tu, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, o czym donosi nasz korespondent Ołech Miłecki.
4: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnieniu sankcyjnej presji na Rosję. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Teraz ważne informacje z ostatniej chwili. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Ogniem zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży.
22: Na tę chwilę 3 zbiorniki pozostały całe. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 2 osoby.
0: Mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Kierowcy, uwaga, droga krajowa 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana.
24: SK2 News, Biała Podlaska.
23: I Bartek Ważny, archeolodzy zapraszają u mieszkańców na poniedziałkowe spotkanie w Radzeniu Podlaskim.
25: Celem jest uświadomienie społecznościom lokalnym archeologicznego znaczenia miejsc, w którym zamieszkują.
23: Mówił archeolog Marcin Szeliga z UMCS w Lublinie. Spotkanie w poniedziałek o 12 w Pałacu Potockich. Rolkarze, rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg oraz deskorolek opanują Białą Podlaską. Rajd ulicami przejedzie w niedzielę od 16.30. Zbiórka na parkingu przy boisku pod adresem Piłsudskiego 38. Szczegóły na stronie Bialskiego Centrum Kultury.
26: Dwie, trzy minuty po 13.00 oficjalnie jesteśmy jeszcze w pracy.
0: Zgadza się.
26: Ale mentalnie.
0: Potwierdzam.
26: Mentalnie siedzimy już przy zimnym.
0: Piątek w kalendarzu, no to jasne, że tak.
26: Siedzimy przy zimnym. Kaloryferze.
0: A, no bo jeszcze nie grzeje.
24: 10 najlepszych polskich hitów.
27: Jeden po drugim.
24: SK2.
26: Grzejemy tylko polskie hity. Sylwia Grzeszczak, Igor Herbut, a Kleona, dzień dobry Kowalski, witajcie.

Nawet nie chciałbym sprawdzać, jaką ona ma siłę, bo potem mógłbym nie wstać. Warius Manx, zanim zrozumiesz w SC2, nie potrafię tego zrozumieć, że dzisiaj aż tyle nietypowych świąt mamy w kalendarzu 18 września. Obrodziło i to nieźle. Międzynarodowy Dzień Geologa, czyli tych, którzy lubią grzebać w ziemi, życzymy wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Monitoringu Wody jest również. To takie święto wędkarzy, bo oni cały czas są wpatrzeni w wodę. Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, to tego raczej z szefem się nie obchodzi. Dzień Pierwszej Miłości, o, pamiętam. No, ale rdzą się pokryła. Światowy Dzień Kierownika też jest. O, to też święto każdego. Dzień Kierownika. A kto nie został nazwany kierownikiem? Chociaż tak raz na parkingu. Panie kierowniku, może popilnować autko? No, a propos auta, jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. I to jest super święto międzynarodowe. Brama garażowa. A jak przechodzisz przez nią, to zupełnie inny świat. Płynący mlekiem, miodem też. SK2. To taka brama do raju.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. Wesce 2, życie jak poemat, który cały czas pędzi, ale teraz będzie pędziło do tyłu na wstecznym.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W którym mamy 1978 rok i sobie siedzi w ławce szkolnej Beata Kozidrak, patrzy przez okno i tęskni, tak jak teraz dzieciaki patrzą przez okno w szkole. Tęsknią za wakacjami i ona też to przeżywała, tylko że zamiast słuchać tego, co mówiła pani profesor na języku polskim akurat, to ona złapała za ołówek, kartkę i pisała tekst. Tekst piosenki, która później stała się wielkim hitem w Opolu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale to także hit każdego ogniska, każdego biwaku i innego wypadu. No kto nie wyjmował gitary przy tym? A jeżeli ktoś nie dośpiewał słów, to one sobie same gdzieś tam doleciały. Piechotą do lata. Bajm Wesce 2.

0: No szczęście to będzie wyglądało tak, jeżeli Marisa wyląduje na pierwszym miejscu z tym numerem. To jest od niej nowość. Śpiewa, że na wszystko przyjdzie czas, no i przyszedł najwyższy czas na to, by zagłosować na nią i jej numer. O tym, że lato mija, ale i tak będzie pięknie. SK2.pl. Dzisiaj jeszcze... Macie ile? 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 4,5 godziny, a potem Łukasz Zduńczyk będzie dla was grał gorącą polską dwudziestkę o 18.00 Westyba. SK2. Dobrze policzyłem. A happy set za chwilę, zanim pójdę na rockowo-punkowo.
1: Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
16: O.
15: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
17: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
20: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
19: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
20: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
19: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
21: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
22: GWM. Go with more.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: W
1: waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Niewiele ci mogę dać. To muzyczne cudeńko od Perfektu w SC2, a za chwilę 14 i najważniejsze newsy, a w nich między innymi trawa, której nie wolno palić, oraz strażacy w akcji. Ale to będą ćwiczenia.
1: Reklama.
2: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Netto.
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
3: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
17: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
16: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
17: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
16: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
17: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
18: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: I po reklamie.
22: Już do końca dnia nad Białą Podlaską nieco więcej słońca niż chmur. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 20 stopni. Tuż po zmroku spodziewamy się jeszcze lekkich opadów deszczu, ale też szanse na nie są na szczęście niewielkie. W nocy temperatura w Białej spadnie do 9 kresek. Jeżeli chodzi o weekend, no to sobota szykuje się bardzo słoneczna, jutro 21 stopni. W niedzielę jeszcze cieplej, bo 22, ale tego dnia już niestety całe niebo będzie zachmurzone nad Białą.
23: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi jednak prezydent. Sam składa własny projekt w tej sprawie.
24: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli
0: jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
23: Mówi Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej. Prezydencki projekt wprowadza nowe ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiS-u to lepsza propozycja.
1: Propozycja prezydenta nie powinna być mrożona, powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli.
23: A dodajmy, jak przewidują analitycy, e-petrol.pl w przyszłym tygodniu benzyna przebije 8 zł za litr, diesel 9 zł za litr. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia. Ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyrok w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami.
2: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi? Oskarżenia akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna.
23: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań. Wielkie ćwiczenia ponad 200 strażaków w regionie łomżyńskim. W scenariuszu akcja gaszenia przeszło 20 hektarów płonącego lasu.
3: Na odbiorze do 11.
24: Posłuchaj siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń. Po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań.
23: Zaznacza Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. W kilkugodzinnych ćwiczeniach Leśny Front strażacy wykorzystują również drony i systemy do poszukiwań.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
22: I Bartek Ważny, lubelski kurator oświaty nie wróci jeszcze do pracy. Krakowski sąd utrzymał w mocy decyzję prokuratora.
25: Sąd nie uwzględnił tego zażalenia i utrzymał w mocy decyzję prokuratorskie. Podejrzany nadal jest zawieszony.
22: Mówił Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie. Przypomnijmy, według śledczych lubelski kurator wszedł w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Biała Podlaska dostała dofinansowanie na remont ulic Kosynierów i Malczewskiego na odcinku od Północnej do Żeromskiego. Dzisiaj Urząd Marszałkowski podpisał umowę w tej sprawie.
26: Także tego. 2,5 minuty po 14 kończymy pierwszą zmianę, powoli również kończymy tydzień i zaczynamy wolne. Od czego zaczynamy? Od zakupów pewnie. Na weekendowy chill. Wrzucimy sobie czerwone korale, sprawdzimy jak Rudy przygotowuje się do weselicha. No i co jeszcze będzie się działo, to tylko anioł wie.
20: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Mrozu, Sand and Grace, nic do stracenia, w SC2 nie mamy. Słuchałem nowej płyty Mroza, która ukazała się o północy. Wszystko, czego chcę. Gitary, funk, soul, inspiracje latami 70. To słychać na nowym krążku Mroza i krążek ten składa się praktycznie z samych singli radiowych. Jest na nim 10 utworów, specjalnie sprawdziłem i co ciekawe, wszystkie razem wzięte, czyli aby przesłuchać płytę od deski do deski, od A do Z wystarczą tylko 33 minuty.
1: SK2.
0: Patrzcie jak malutko. Ale taka jest cecha Mroza. Wszystko kurczy.

0: Jest moc w tym hicie ONA i Koła Czasu. Udana akcja policji, czytam. Policja znalazła dwa skutery wodne skradzione na Mazowszu. Skutery wodne znaleziono w lesie. A to jest ciekawe. Złodzieje chcieli pewnie schować je w dziupli.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Proszę, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez C24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Mój tani weekend, moje Biedronce.
13: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,90.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska, Westy 2 i w głowie. Czy wiesz, kto dzisiaj ma imieniny?
1: Nie, nie mam pojęcia, może ja.
0: Nie, właśnie Stanisław i Irena. A ty kiedy masz?
1: 3 maja.
0: O!
1: Więc jeszcze muszę poczekać trochę, niestety.
0: To już było. A cukierków nie przyniosłaś?
1: Przyniosłam, nie, Kamil. Kłamca wstrętny.
0: Jarząbek pewnie wszystkie zjadł.
1: Tak było, potwierdzam.
0: Antonina von Dessert będzie z wami od godziny 15. Bawcie się z nią dobrze i zyską dwa przy najlepszych polskich hitach. Będzie weekendowy power. Tak.
1: Tak.
0: Tak.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card

0: Ekstra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18

0: muszą. Co zaplanuję, to kupuję.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Najpierw o tej porze informacje dla bialskich kierowców. Przedłużające się postępowanie przetargowe. No to właśnie z tego powodu w Białej Podlaskiej nie uruchomiono jeszcze strefy płatnego parkowania. Pozostaje zatem czekać na termin uruchomienia strefy. A jeżeli chodzi o prognozy pogody, to dzisiaj do końca dnia już nieco więcej słońca niż chmur. Do 20 stopni na termometrach. Po zmroku możliwe jeszcze lekkie opady deszczu, a po zmroku też temperatura spadnie do 9 stopni.
12: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rozmawiali blisko 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się przed wylotem Karola Nawrockiego do USA. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz.
13: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
12: A do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa.
14: Dostarczony został również protokół przesłuchania. Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
12: Informuje Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Według śledczych kierowca mógł zasnąć za kierownicą, po czym autokar zjechał na skarpę i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze, jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974 roku.
15: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Musimy grać jednym systemem.
12: Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, w niedzielę bialscy motocykliści zakończą sezon z pompą. W rajdzie bialskim wystartuje około 50 zespołów, mówi Grzegorz Piechowicz, prezes Automobil Klubu Bialsko-Podlaskiego.
16: Uczestnicy są z terenu Białej Podlaskiej, z powiatu bialskiego, z województwa lubelskiego, podlaskiego, warmińskiego, mazurskiego i mazowieckiego.
11: Start w niedzielę na Placu Wolności o 9:00. Wcześniej, bo już jutro spotkają się bialscy fani genealogii. Między 11 a 17 możecie wpadać do Parku Radziwiłłów.
17: Kilka chwil po 15. Co widzę, jesteś dzisiaj w bardzo dobrym humorze.
12: Z kamienną twarzą właśnie, i cały na czarno. Tak?
17: Ale nie, no, nie masz kamiennej twarzy, jest uśmiech na tej twarzy, więc nie oszukuj. Czerń to też piękny kolor, także bardzo mnie to cieszy, ale za godzinę wrócisz. Nie, w tym dobrym humorze już nie pójdziesz na dwór i korzystać
12: nawet
17: z pogody.
12: Za pół godziny wróci.
17: No to bardzo dobrze. Antonina Wandesel, witam, a wiadomości za pół godziny, także bądźcie z nami, bo muzyka, wiadomości to wszystko u nas. Co najlepsze.
0: 100% polskich hitów.
17: I na początek Sanach, najlepszy dzień w moim życiu. No jest to dobry dzień, no bo piątek, weekendu, początek.

0: Lady Punk, siódme niebo nienawiści w Radiu SK2. W internecie mamy nowy trend, o którym przeczytałam i na początku trochę go nie mogłam zrozumieć, bo ktoś mówi, że zapomniałem słuchawek i jakby to poszło i ja nie wiedziałam totalnie, o co chodzi, ale doczytałam, dowiedziałam się i już wam mówię. W tym trendzie chodzi o to, że rzeczywiście jedna osoba mówi, zapomniałam słuchawek, no a druga odpowiada, że nie ma sprawy i zaczyna po prostu śpiewać. No i tak internet odkrył, że no można zrobić trend po prostu ze wszystkiego. No i w ten trend wkręciły się m.in. Jan Kleosia, Maryla Rodowicz czy Julia Wieniawa. No ale pomyślałam sobie, że jak zaczynają śpiewać tak a cappella, to będzie można zobaczyć, kto tak naprawdę potrafi dobrze śpiewać.
1: SK2.
0: A już teraz napijemy się pysznego napoju, jakim jest bubble tea.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: A już teraz u nas skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Śledczy weszli do Ministerstwa Sportu i Turystyki, potwierdza Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przeprowadzono czynności procesowe w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów, czytamy w komunikacie prokuratury. A to w związku ze śledztwem w sprawie raportu Polaków portret własny. Przypomnę, wczoraj prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. W przyszłym tygodniu cena benzyny przebije barierę 8 zł za litr, diesel będzie powyżej 9 zł. Wskazują analitycy epetrol.pl. Jak twierdzą, dotychczasowa skala podwyżek na stacjach nie oddaje jeszcze w pełni zakresu zmian na hurtowym rynku paliw. System ma być gotowy na znacznie większe zainteresowanie. Organizatorzy podkarpackiego czeku turystycznego przygotowują się do drugiej tury programu. Ta ruszy 6 października. Czek to 300 zł na wypoczynek na Podkarpaciu obejmujący minimum 2 noclegi. Dodajmy, podczas pierwszego naboru 6630 czeków rozeszło się w zaledwie godzinę.

0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Niektórzy czekają, bo za chwilkę wychodzą z pracy i rozpoczynają weekend, ale też będą myśleć o kolacji, więc przychodzę do Was z najnowszymi newsami kolacyjnymi, bo zawsze jedzenie z puszki jest mocno hejtowane, że jest niedobre, że niezdrowe, a słuchajcie, okazuje się, że ryba z puszki wcale nie musi być opcją awaryjną na kanapkę, tylko może być normalnym, dobrym posiłkiem. Dietetycy szczególnie polecają sardynki, łososia, tuńczyka, no bo mają bardzo dużo składników, które no lubi nasz mózg, więc między innymi są tam kwasy omega-3, które dobrze wpływają na nas, czyli wychodzi na to, że następnym razem, kiedy otwieracie puszkę, no to możecie sobie powiedzieć, że to nie jest szybki obiad czy kolacja, to jest inwestycja w mózg i w zdrowie. No nie dziękujcie, tylko korzystajcie.
1: SK2. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. We'll be right back.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
7: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
8: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
11: I po reklamie.

0: Sezon na maliny w pełni, więc na kilka chwil przed godziną 16, no nie mogło polecieć nic innego niż Malinowy Król od Urszuli. Po 16 na start mocne trio Honorata Skarbek, Edyta Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. Nie żeby zagrali razem, ale wiecie, tak pomyślałam sobie, że gdyby taki numer, co to by było, wszystko jest możliwe. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się po 16.
1: Reklama 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brykomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem.

0: wykluczeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
12: I po reklamie.
13: Miała być uruchomiona już 1 września, ale jeszcze na nią czekamy. Mowa o strefie płatnego parkowania w Białej Podlaskiej. Jak wyjaśnia Urząd Miasta, przyczyną tej obsuwy jest przedłużające się postępowanie przetargowe na montaż urządzeń, więc czekamy jeszcze na uruchomienie strefy. W prognozach pogody dzisiaj do 20 stopni na bialskich termometrach. W weekend będzie trochę więcej, bo 21 w sobotę i 22 w niedzielę. Sobota słoneczna, niedziela pochmurna z kolei.
14: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To była bardzo konstruktywna rozmowa, tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Na konferencji szefa MON w Sejmie słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Tak, jestem. Dzień dobry.
14: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
15: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu. Czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
16: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
15: W przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
14: Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej otrzymał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wojciech Król usłyszał je dziś w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców. Znamy polskiego kandydata do Oscara. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego powalczy o nagrodę w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Decyzję ogłosiła Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dodajmy, w marcu odbędzie się już 99. edycja Nagród Akademii Filmowej.
12: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek, ważny budynek wyremontowano, a teren wokół niego poddano rewitalizacji. Chodzi o starą szkołę w Chotyłowie, gdzie swoją siedzibę będzie miało między innymi tamtejsze koło gospodyń wiejskich.
17: Powstało boisko, bieżnia, plac zabaw dla dzieci, pump track, no i taka nowość w gminie Piszczach, tężnia solonkowa.
13: Mówił burmistrz Kamil Kożuchowski. Trwają przygotowania do jarmarku michałowego, który w Białej Podlaskiej odbędzie się już w następny weekend. Będzie tam rękodzieło, regionalne przysmaki, a także wyroby, których nie znajdziecie w zwykłych sklepach.
18: No to będzie jeszcze lato, czy nie? Bo wiem, że 23 rozpoczyna się ta astronomiczna jesień, ale z tego, co ty mówisz, to...
19: Trochę będzie, trochę nie będzie. Różnie to bywa, no.
18: Czyli jesień, plecień, lato, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, tak? Coś jakoś tak
19: podobno
18: to szło.
19: Nawet gdzieniegdzie ostatnio pierwiosnki się pojawiły, także widzisz.
18: I to jest
19: anomalię.
18: Piękna informacja. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. I takich informacji, Kuba, nam właśnie trzeba, w piątek szczególnie.

0: ci powie.
1: Słyszeliście kiedyś o czarcim jaju? Brzmi jak rekwizyt z filmu fantasy, ale możecie na to natrafić podczas zwykłego spaceru w polskim lesie. Chodzi o sromotnika smrodliwego. Ta nazwa to nie przypadek. Dojrzały grzyb cuchnie zepsutym mięsem tak potężnie, że czuć go nawet z kilometra. Co ciekawe, to oficjalnie najszybszy grzyb świata, bo potrafi wystrzelić z ziemi w tempie 5 mm na minutę. Ale najciekawsze jest to, że zanim ten grzyb zacznie śmierdzieć i przypominać, no cóż, jego łacińska nazwa to Phallus impudicus, więc sami sobie dopowiedzcie. Otóż w swojej pierwszej jajowatej fazie jest jadalny. Na zachodzie, na przykład we Francji, robią z niego kiełbasę, a na surowo smakuje podobno jak rzodkiewka. Jest tylko jeden haczyk. Młody sromotnik wygląda identycznie jak młody muchomor sromotnikowy, który odpowiada za 90% śmiertelnych zatruć na świecie. Dlatego jeżeli nie macie doktoratu z grzybologii, to leśne menu radzę jednak ograniczyć do jagód.
0: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: A już teraz skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. Posłuchajmy.
1: Pożar został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To na terenie suszarni zboża w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Wybuchło tam 12 zbiorników z gazem.
2: Jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić, drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem. Funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny.
1: Relacjonuje Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. Dwie osoby zostały poszkodowane, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami. Projekt ten trafił pod obrady wraz z listą 1150 podpisów mieszkańców Kielc. Rowerowa fala zalała Szczecinek. Ponad 400 uczestników z podstawówek i szkół średnich ruszyło w 15-kilometrową trasę dookoła jeziora. Nie tylko na przejażdżkę. Z okazji ogólnopolskiej akcji sprzątania świata młodzież po drodze zbiera śmieci. Ten rajd to szczeciniecka tradycja, trwająca już 14 lat.

0: Kaja na językach w Radiu SK2. Wy pewnie stoicie w korkach i macie dużo czasu na różne przemyślenia. No to będziecie mieli jego jeszcze więcej, albo czas, albo jeszcze więcej przemyśleń, dlatego że słuchajcie, dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Czyli święto osoby, o której myśleliśmy, że będziemy z nią do końca życia, no a później życie powiedziało spokojnie, spokojnie, poznasz jeszcze kilka albo kilkadziesiąt osób. I pierwsza miłość zostaje chyba jednak w pamięci u każdego na zawsze. To są pierwsze motyle w brzuchu, pierwsza randka, pierwsze takie, czy on też mnie lubi? No i oczywiście pierwsze dramaty większe niż nie jeden serial. Ale jeżeli jesteście nadal z pierwszym partnerem, no to wielkie brawa. Niektórzy przez lata szukali miłości, a wy po prostu od razu trafiliście na właściwy numer. I dzisiaj wspominamy, i właśnie jeżeli stoicie w korku, to zachęcam, żeby powspominać te pierwsze motyle w brzuchu i oby tylko wspomnienia nie dostały dzisiaj wieczorem SMS-a: hej, pamiętasz mnie?
1: SK2. Reklama.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: To była Karolina Stanisławczyk, a na zegarach za moment godzina 17. I gdyby ktoś jeszcze przeoczył, to tylko przypominam, że dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, długo wyczekiwany dzień i zaczynamy weekend. A do tego, jak dołożycie jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gwarantuje Wam SK2, no to popołudnie piątkowe no już robi się idealne. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i

0: reguły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
9: Już do końca dzisiejszego dnia powinno być tak pół na pół i słońca, i chmur. Lekkie opady deszczu w okolicach godziny 21. No i jeżeli chodzi o najbliższą noc, to wtedy temperatura spadnie do 9 kresek. W sobotę warto wybrać się na jakiś spacer, bo będzie dosyć słonecznie w Białej Podlaskiej. Termometry pokażą jutro 21 stopni, no i najwięcej słońca będzie w okolicach południa. Ale już niedziela szykuje się bardzo pochmurna, ale za to tego dnia 22 stopnie.
10: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie spotkał się m.in. z Wołodymirem Zełenskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tej grupy, poinformował szef rządu.
11: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
10: Polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Celem ruchu jest m.in. stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, mówił Wołodymir Zełenski.
12: Będą wagome.
10: Zawarte zostaną istotne porozumienia oraz przygotowane umowy inwestycyjne i handlowe o wartości miliarda euro. Będą dotyczyć energetyki, logistyki, infrastruktury oraz współpracy międzysektorowej. Mówił prezydent Ukrainy. Wcześniej informowano, że na szczycie Donald Tusk ma także spotkać się z premierem Słowacji. Robert Fico odwołał jednak wizytę. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie. O szczegółach Marta Łazarska.
13: Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
10: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Czeka nas weekend z piłką ligową. Dziś rusza 9. kolejka Ekstraklasy. Widzew o 18.00 zagra u siebie z Wieczystą, a druga drużyna z Krakowa, Wisła, przy Rejmonta ze Śląskiem Wrocław. Pierwszy gwizdek o 20.30.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, archeolodzy zapraszają mieszkańców na poniedziałkowe spotkanie w Radzeniu Podlaskim.
14: Celem jest uświadomienie społecznościom lokalnym archeologicznego znaczenia miejsc, w którym zamieszkują.
9: Mówił archeolog Marcin Szeliga z UMCS w Lublinie. Spotkanie w poniedziałek o 12.00 w Pałacu Potockich. Rolkarze, rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg oraz deskorolek opanują Białą Podlaską. Rajd ulicami przejedzie w niedzielę od 16.30. Zbiórka na parkingu przy boisku pod adresem Piłsudskiego 38. Szczegóły na stronie Bialskiego Centrum Kultury.
15: Wiesz, że prawie byśmy się nie zobaczyli?
12: Jak to?
15: No tak, to, że przyszedł tutaj Łukasz Zduńczyk, który ma za godzinę program i mnie chciał wygonić ze studia.
12: Tak się garnie ale... w piątek po południu
15: tak,
12: do pracy?
15: Tak, ja tutaj się zapierałam i mówię, nie, ja nie oddam anteny, ja jeszcze muszę tutaj zostać, chcę zobaczyć Kubę Konieczkowicza i nie dałam się.
12: Chcę tu zostać.
15: Tak właśnie mu zaśpiewałam i zadziałało. Także Antonina Wandesel, jeszcze godzinę się ze mną państwo pomęczycie i z najlepszą polską muzyką. A Łukasz, a niech będzie sobie za godzinę.
16: Polskich hitów.
15: SK2. A w dzień pierwszej miłości, Sanach i jej pocałunki, idealnie.

Lucky Love i Bóg w Radiu SK2. A teraz mam wiadomość, o którą nikt nie prosił, ale na pewno wszyscy potrzebowali. Słuchajcie, do świąt Bożego Narodzenia zostało mniej niż 100 dni. Tak jest, dobrze słyszycie. Jeszcze tylko chwila i zaczniemy mówić. Nie no, przecież dopiero co były wakacje, a tutaj nagle ktoś odpali kolędy, Last Christmas, no i choinka pojawi się szybciej niż jesienna depresja po pierwszym rachunku za ogrzewanie. No ale spokojnie, bo to jeszcze 100 dni, prawie 100 dni, bo już poniżej tej setki, żeby ponarzekać, że święta są za szybko, ale macie jeszcze czas na porządki, na kupienie tych prezentów, także nie ma wymówek, no bo wam o tym przypomniałam i jest jeszcze troszkę czasu, ale szybko zleciało, co?

Właśnie wiem, jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Patrycja Markowska jeszcze raz. Teraz będzie o filmie, dlatego że lalka podbija Netflixa i okazuje się, że nie tylko my mamy na jej punkcie małą obsesję, bo zagraniczni krytycy już ją ocenili, no i słuchajcie, bardzo dobrze ją ocenili. Porównują ją nawet do Bridgertonów, no i chwalą rozmach, aktorów, historię, ale oczywiście jakby to nie mogło być, znaleźli też kilka rzeczy do wytknięcia. No bo umówmy się, Polak potrafi, no ale zagraniczny krytyk też musi coś ponarzekać. Ale to jest podobno bardzo dobra produkcja. Ja jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, ale polecam wam, może to plan też na weekend. Wygląda na to, że Wokulski i Łęcka robią międzynarodową karierę. No i bardzo dobrze. Dobre, bo polskie. SK2. A teraz też bardzo dobre, bo polskie. Franek Kimono, King, Bruce, Lee, Karate Mistrz.

0: i co się tak patrzysz? No i co się, Kamil, tak patrzysz, że nie możesz opuścić tego studia? Powiesz coś słuchaczom, czy nie? No krzyknij coś. Daj znak. Jak ten pies, którego chcesz mieć. No widzicie, Kamil Kowalski zawsze na posterunku. Ja chciałam wam powiedzieć o tym i przypomnieć, co może nie jest dobrą informacją, że za moment zaczyna się sezon grzewczy. No i w domach zacznie się walka. Jeden będzie mówił nie włączaj, no bo to dopiero wrzesień, drugi będzie już włączał. Ale eksperci twierdzą, że 18 stopni to jest zdecydowanie za mało dla naszego organizmu i taka optymalna temperatura to jest 20-22 stopnie. Tylko wytłumaczcie to komuś, kto przy 22 stopniach siedzi pod kocem i nadal twierdzi, że ciągnie od okna, czytajcie, mnie. No i potem zaczyna się klasyk w domu, że jedna osoba odkręca kaloryfer, druga zakręca i tak do wiosny. A w studiu Eski 2 chłopaki jak zwykle ustawią 17 i jak tu żyć.
1: Eska 2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
6: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
7: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142. Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
10: I po reklamie.

0: Już za chwilę godzina 18, to była Agnieszka Chyniska, ONA i ich drzwi. A drzwi to za moment pokaże mi Łukasz Zduńczyk, dlatego że już tutaj go trochę widzę, kręci się, no bo po 18 on przejmuje antenę, będzie miał gościa specjalnego, Michała Szpaka, a dodatkowo najnowsze, najświeższe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, więc zobaczymy, co w tym tygodniu było waszym numerem jeden. Koniecznie zostańcie, ja się żegnam, Antonina van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, pa.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi.

0: Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. Karol Nawrocki zapowiada z kolei własny projekt ustawy, a przypomnę wcześniejszą wersję przepisów uchwalonych przez Sejm w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. 3-miesięczny areszt dla 53-latka z Koszalina podejrzanego o podwójne zabójstwo. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. We wtorkowy wieczór rodzina zaniepokojona o swoich bliskich powiadomiła służbę. Funkcjonariusze na miejscu odkryli ciała kobiety i mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany 53-latek to brat zamordowanej, grozi mu dożywocie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów z 13 szkół średnich. Do drugiej tury wszedłby również Aleksander Owca. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Weźże za głos. Głosuje właściwe wybory 27 września.
12: Gorąca Polska 20.
13: Polska 20.
12: Radia SK2.
14: Zaczynamy razem weekend i jak co tydzień mam 20 waszych ulubionych polskich numerów i najlepsze nowości. I najlepsze nowości od najlepszych polskich artystów, którzy często przychodzą do nas osobiście i w naszym studiu, w studiu Radia SK2. Teraz Michał Szpak, cześć.
15: Siema, dzień dobry.
14: Michał Szpak z dużym napisem na koszulce Kochanie, to Kochanie, tytuł jego nowego numeru. Za chwilę ten kawałek zagramy, ale pozwól, że ja ci kilka komentarzy do tego numeru już przeczytam.
15: Dawaj.
14: Mega vibe, nieźle buja. Ta piosenka spokojnie mogłaby lecieć w radiu.
15: No i właśnie dzisiaj to wydarzy się.
14: Zabujałem się tak.
15: To
14: słuchacie, są już ale jeszcze jeden mi się komentarz spodobał.
15: Dawaj.
14: Michał Szpak na Eurowizję. Co ty z tym zrobisz?
15: To jeszcze czas przed nami na to, żeby się zgłosić i pomyśleć o tym, co zrobić z tym tematem.
14: Najpierw mamy jeden ważny temat, zagrać premierowo twój nowy kawałek.
15: Tak.
14: I to się za chwilę wydarzy.
15: Tego pragnę.
14: Startujemy z Gorącą Polską 20. Łukasz Zduńczyk, cześć.
12: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
14: A na miejscu 20 Dawid Podsiadło. Jakbyś zrobił duet z Dawidem Podsiadło, to by było coś.
15: Dawid, szykuj się.

0: Sanach w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki, a w naszym studiu Michał Szpak ze swoim nowym numerem. Cześć ponownie.
1: Witaj, jeszcze nie wyszedłem, jeszcze nie.
0: Jeszcze
1: jestem z wami, kochani.
0: Czekam na ten najważniejszy moment. Powiedz mi, czy po tylu latach na scenie, po występie na Eurowizji, po tylu hitach, czy takie premiery jeszcze robią na tobie wrażenie i czy jest jeszcze jakaś taka niepewność, a co jeśli się nie spodoba?
1: No powiedziałbym, że nawet to na mnie robi większe wrażenie niż wszystkie rzeczy, które dzieją się na scenie, bo scena jest bardziej dla mnie takim światem, w którym poruszam się na co dzień i można powiedzieć, nazwać to brzydko niestety, ale taką rutyną, a radio jest jednak dla mnie wciąż czymś nowym, bo w mojej historii niewiele utworów było granych w radio, więc zawsze jest to dla mnie ekscytujące doznanie.
0: Za chwilę twój nowy singiel, kochanie, zagramy premierowo na antenie Radia SK2. Powiedz mi, czy to jest twoja osobista historia, czy to jest twoja wiadomość do bliskiej osoby, czy to jest historia kogoś innego?
1: Nie, to jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
0: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
1: Absolutnie. Jest cudownie. Ten film też jest zapowiedzią filmu Syrenka Picassa. W związku z tym, no, dwie premiery w jednym, dwa spełnienia marzeń w jednym, więc czego chcieć więcej?
0: A powiedz mi, jak wygląda tworzenie piosenek do filmów? Czy to jest tak, że ty najpierw obejrzałeś film i potem na bazie tego napisałeś kawałek?
1: Pierwszy powstał utwór tak naprawdę, który udało się zesparować z historią filmu, w której też są losy wielu bohaterów splecione Syrenką Picassa, intrygi i romanse, bardzo burzliwe i czasami niegrzeczne sceny tam są, tak jak ten właśnie utwór.
0: To prawda i teledysk też jest trochę niegrzeczny. Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby ten teledysk obejrzeć. Napisałeś na Instagramie, że singiel powstał wśród zakopiańskich białych szczytów. Czy to było tak, że ty sobie chodziłeś po tatrzańskich szlakach?
1: Nie, wyjechaliśmy z zespołem całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów i to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
0: Słuchaj, to jest ten moment. Zapowiadaj swój singiel i gramy go na antenie Radia SK2.
1: Nie mogę więcej nic powiedzieć poza kochanie!
0: To się dzieje w tym momencie.
1: Oh yeah!
0: Michał Szpak i kochanie. Premierowo na antenie Radia SK2 w gorącej polskiej dwudziestce.

0: Miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 to Wiktor Waligura, a teraz posłuchajcie, jak ten numer brzmi w wersji koncertowej.
1: Nie nauczyli nas jak kochać, czy jeszcze pamiętasz jak się śmiać?
0: Też dobrze, prawda? I już niedługo na żywo będziemy mogli usłyszeć nowe numery prosto z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury, który już 2 października rusza w trasę koncertową i odwiedzi największe polskie miasta. A my lecimy dalej z notowaniem gorącej polskiej 20 na 16. męskie granie w mocno piątkowym imprezkowym stylu. To jest Radio SK2 i gorąca polska 20.

Wiktoria Kida w Radiu SK2. To miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz naszą antenę przejmuje młody, 14-letni talent Wiktor Sas, który już niedługo, 24 sierpnia, nie sierpnia, tylko października, będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior na Malcie. A dzisiaj się pochwalił numerem, z którym będzie walczył o zwycięstwo. To kawałek Gravity. Jak Wiktor sam mówi, to kawałek o tym, żeby się nie poddawać, żeby nas grawitacja nie zatrzymywała, żebyśmy szli dalej i spełniali swoje marzenia. Bardzo przyjemny numer. Słuchajcie, on nie brzmi, jakby miał 14 lat. On jest, brzmi jak doświadczony artysta, który ma co najmniej dwa razy tyle. No i szacun dla tego młodego gościa, bo większość z nas w wieku 14 lat mogło się pochwalić jedynym sukcesem, to piątka na sprawdzianie z matmy. Wiktor Sas i Gravity właśnie ląduje w propozycjach do waszej listy hitów.

0: I zrobił to już po raz siódmy. Mrozu właśnie wydał nową płytę, a teraz wylądował na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2. Wszystko, czego chciałem, tak ten krążek się nazywa, tak samo jak numer, który przed chwilą usłyszeliście. Mrozu mówi, że ta płyta to jest po prostu opis miejsca w życiu, w którym teraz się znajduje. A już niedługo Mrozu rusza w Polskę w trasę koncertową. Start 2 października w Łódzkiej Atlas Arenie, potem warszawski Torwar, Hala Stulecia we Wrocławiu, Trójmiejska Ergo Arena i na zakończenie 30 października Tauron Arena w Krakowie. A my w Radiu SK2 za chwilę gramy dalej gorącą polską 20. Na 12 czeka numer bardzo wieczorny. Zwróćcie na to uwagę. Liwka, poza tobą nic.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
3: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Margaret w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, ale w piątkowe wieczory jest ta sama topka. 20 najlepszych polskich numerów tego tygodnia i oczywiście najlepsze nowości. Odkrywamy razem nową polską muzykę i teraz na naszą antenę wchodzi zespół Motyle. Debiutująca ekipa, która dopiero się rozkręca. Mają dla swoich fanów komunikat.
1: Nasz utwór Bliżej Podejść Tak znalazł się w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Także liczymy na wasze wsparcie. Dziękujemy za dotychczasowe reakcje, których jest bardzo dużo.
0: A żeby zagłosować, wystarczy wpaść na sk2.pl. Jeśli wam się ten kawałek podoba, klikajcie plusika, Motyle i Bliżej Podejść, tak? To jest numer o tym, że człowiek czasami boi się zrobić ten pierwszy krok i potem żałuje, więc uczmy się na bazie tego numeru.

0: Julia Wieniawa w Radiu SK2 śpiewa o tym, że to jest dopiero początek. Ona się dopiero w swojej karierze rozkręca. I powiem wam, że to się nazywa muzyczne wejście smoka do gorącej polskiej dwudziestki, bo zaledwie tydzień temu Julia Wieniawa osobiście wpadła do naszego studia i premierowo ten hit zagraliśmy. Wtedy trafiła do propozycji, a dzisiaj, tydzień później, jest już na miejscu dziewiątym. Tak dużego skoku naprawdę dawno nie było. Teraz Julia Wieniawa otwiera nowy rozdział w swojej karierze.
1: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła.
0: A my dorośliśmy. Jesteśmy gotowi na to, żeby zagrać najlepszą ósemkę tego tygodnia. Zostańcie ze SK2.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
10: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Michał Perzanowski, zapraszam. Przed piłkarzami ręcznymi AKPR, AZS, AWF Biała Podlaska drugie spotkanie w tym sezonie Ligi Centralnej i ponownie przed własną publicznością. Bielczanie zmierzą się z Aurą Gorzów. Obie drużyny rozpoczęły sezon od zwycięstw, więc zapowiada się ciekawe starcie zespołów. AZS AWF w pierwszym meczu pokonał ENA WKS Grunwald Poznań 35-33. Spotkanie bialskich szczepionistów z Aurą Gorzów odbędzie się już jutro o godzinie 15 w hali sportowo-widowiskowej AWF Białej.
15: Gorąca Polska 20 Radia SK2 SK2.
16: Tu są wasze ulubione numery. Teraz najlepsza ósemka tego tygodnia. To wy tę listę ułożyliście. Dzięki za wszystkie wasze głosy na sk2.pl. I naprawdę mocne nazwiska tutaj są. Jest Sanach, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski z Margaret, Oskar Cym z Zalia, Sylwia Grzeszczak i wielu innych. 4 minuty po godzinie 19. Zaczynamy razem weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: Gorąca Polska 20 Radia
16: SK2. A na miejscu ósmym hit dla tych, którzy kiedyś krzyczeli do mamy z podwórka, żeby przez okno rzuciła picie. Jeśli wolicie Tatry zamiast Alp, jeśli lubicie czasami nad Bałtyk wyjechać, BRO specjalnie dla was.
17: Wychowany.

Sanach w Radiu SK 2 gramy 100% polskich hitów, a to jest gorąca polska 20 i miejsce 7. Sanach otwiera właśnie nowy rozdział w swojej karierze, ale co w tym rozdziale będzie, to na razie nie wiemy. Ta artystka też nowy rozdział właśnie zaczyna. Przed nami Keira w propozycjach do gorącej polskiej 20. To polska-amerykańska artystka, która karierę zaczęła m.in. w amerykańskim Idolu i wcześniej śpiewała tylko po angielsku, ale słuchajcie, nawróciła się. Teraz śpiewa po polsku i szykuje się do wydania pierwszej płyty, mini płyty, tylko w języku polskim, a to numer prosto z nadchodzącego krążka. Keira, Na moje nieszczęście. Ten numer na szczęście trafia do propozycji do gorącej polskiej 20. Jeśli wam się podoba, no to głosujcie na sk2.pl. Już teraz Keira. To jest SK2 i 100% polskich hitów.

0: Gorąca Polska 20. Lista hitów Radia SK2. 5.
1: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał?

i opada stres po całym tygodniu. Ja wiem, że to już jest 18 września, ale co z tego? U nas cały czas wakacyjna playlista. Tak zagłosowaliście na sk2.pl. Dawid Kwiatkowski i Margaret to było miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki. A teraz ponownie zaglądamy do propozycji do waszej listy hitów, a tam czeka 30 metrów kwadratowych, czyli nowa propozycja od Bowskiej i artysty, który się nazywa po prostu Kajtek. No i Bowska zdementowała w mediach społecznościowych, że to nie jest reklama firmy deweloperskiej. Ona po prostu śpiewa, że nawet jak ktoś mieszka na małej przestrzeni w 30 metrach kwadratowych we dwoje, to da się żyć obok siebie. Czyli mówiąc po polsku, jak się człowiek na 30 metrach kwadratowych pokłóci, to da się jakoś przed sobą uciec. Ale ten numer brzmi naprawdę bardzo pozytywnie. Bardzo dobrze nakręca na początek weekendu. Pobudza na pewno. Bowska i po prostu Kajtek. 30 metrów kwadratowych w SC2.

0: Po raz kolejny daliście znać, że możecie tego słuchać bez końca. Oskar Cyms kończy ten tydzień z czwóreczką gorącej polskiej dwudziestki. Oskar Cyms przez całe lato intensywnie koncertował i zdradził w naszym studiu, jaki ma sposób na reset po sezonie.
1: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
0: My teraz możemy łapać reset, bo weekend właśnie się teraz zaczyna 27 minut po 19 w piątek i wchodzimy na podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Numer do łapania wspólnego romantycznego resetu we dwoje w piątkowy wieczór. Zalia, Tylko kochaj mnie, miejsce trzeciego gorącej polskiej dwudziestki.

brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Zalia. I to był, słuchajcie, trzeci najczęściej grany kawałek w polskich stacjach radiowych. Zalia naprawdę jest na topie. To według oficjalnej listy Airplay, ale Zalia jest też na miejscu drugim z męskim graniem w hicie Nareszcie. Ta dziewczyna naprawdę robi mega karierę i zdradziła na swoich mediach społecznościowych, że teraz szykuje dla nas nową płytę. Jeszcze nie wiadomo, kiedy się ukaże. No a my wchodzimy o piętro wyżej. Na miejscu drugim bardzo wakacyjny numer, który podniesie temperaturę, zrobi jeszcze letnią atmosferę. Sylwia Grzeszczak i Mango na drugim.

0: I ciągle są wakacje, ciągle jest lato, można wracać wspomnieniami. Sylwia Grzeszczak na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz będzie dowód na to, że da się zdobyć dwa szczyty jednocześnie. Da się osiągnąć dwa sukcesy. Artur Rojek dzisiaj wydał nową płytę i dzisiaj wskakuje na miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki. Nowy krążek legendy polskiej muzyki nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Brzmi to nie po polsku. Artur zdradził w rozmowie z Antoniną Van Dessel na wczorajszym przedpremierowym odsłuchu tego krążka, że to zdanie kiedyś wypowiedział jego młodszy syn.
1: Kiedy mój młodszy syn to powiedział, miał 4 lata, powiedział to, kiedy byliśmy otoczeni przyrodą, więc prawdopodobnie miał na myśli przelatujące ptaki nad sobą. Tylko o tym myślał. Myślał o perspektywie ptaka. Widział, że coś jest w górze i pomyślał sobie, że też ale fajnie by było, gdybym był w górze.
0: A teraz ten tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem tłumaczy się, żebyśmy po prostu mierzyli wysoko. I on mierzy bardzo wysoko, jest teraz na szczycie. Artur Rojek i Mira Fiori na miejscu pierwszym dzisiejszego notowania waszej listy hitów.

0: wielki dzień dla Artura Rojka. Premiera nowej płyty i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. To był kawałek Mirafiori. Artur Rojek już niebawem rusza w trasę koncertową. W październiku odwiedzi największe polskie miasta. No gorsza informacja jest taka, że niestety wszystkie bilety na wszystkie koncerty są już wyprzedane. Ale jest też dobra informacja, bo w przyszłym roku też będzie trasa koncertowa Artura Rojka. Mirafiori Tour. Start 2 kwietnia w Częstochowie, a potem Artur Rojek odwiedzi Zabrze, Gdynię, Lublin, Szczecin i Bielsko-Białą. A teraz był na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki. Jeżeli chcecie posłuchać wywiadu z tym artystą, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, a nowe notowanie waszej listy hitów jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.

Sound and Grace i Filip Lato na antenie Radia SK2, a nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki właśnie wylądowało na sk2.pl, także zaglądajcie i głosujcie na wasze ulubione polskie hity, bo to wy tę listę układacie. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. Przypomnę, dzisiaj na szczycie Artur Rojek, który świętuje nie tylko zwycięstwo w waszej liście hitów, ale także premierę nowego krążka. A my gramy dalej, klasyk, Łzy, już teraz w Radiu SK2.

0: Sarsa w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, czyli najlepsza playlista na rozpoczęcie weekendu. To się właśnie teraz dzieje, za chwilę będzie godzina 20. Razem odpoczywamy po całym tygodniu. Teraz można, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Dawajcie znać, jak rozpoczynacie weekend. Nagrywajcie się na naszym Messengerze, a ja wam dobrze zagram.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
13: I po reklamie. Co? Gdzie?

0: Michał Parzanowski zaprasza. W najbliższą niedzielę mieszkańcy Wierzchnic i okolic będą dziękować za tegoroczne plony. Organizatorzy przygotowali m.in. poczęstunek, atrakcje dla dzieci, pokaz tradycji ludowych oraz część muzyczną. Wieczorem zaplanowano również zabawę taneczną. Dożynki te odbędą się już w niedzielę. Msza rozpocznie się o godzinie 11 w kościele parafialnym w Wierzchnicach, a dalsza część uroczystości przeniesie się na plac przy plebanii.
1: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Dłużej czekać nie trzeba. Weekend się właśnie zaczyna, punktualnie godzina 20, a najlepiej zacząć z polskimi hitami, które grają tylko na antenie Radia SK2, a wydajecie znać, co robicie na rozpoczęcie tego weekendu. Kasia mówi, że właśnie wraca z pracy, a jak wróci do domu, to planuje zacząć oglądać serial Lalka, o którym teraz wszyscy mówią. To wy też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jak ten weekend u was się zaczyna?
2: 100% polskich hitów. SK2.
1: Tylko pamiętajcie, jak macie w planach oglądać jakiś serial, to poczekajcie, aż druga połówka wróci z pracy, bo oglądanie serialu samemu jest jak zdrada. Punktualnie 20, Łukasz Duńczyk, cześć!

0: you blush.
1: Piękna kołysanka, 13 po 20. Wiktoria Kida w Radiu SK2. Może ktoś teraz dziecko usypia? To może ja takim przyciszonym głosem będę mówił? Chociaż u Tomka to teraz nie ma ciszy. Właśnie daje znać na Messengerze SK2, że włączył odkurzacz i zaczyna sprzątać, bo go żona do ogarniania domu namówiła. Ale z SK2 jakoś pójdzie, będziemy wam dodawać sił. A jak u was ten weekend się zaczyna? Cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. I słuchajcie, w sumie to teraz lepiej posprzątać, żeby jutro mieć popołudnie wolne, bo przypominam, jutro o godzinie 15 kibicujemy polskim siatkarzom, którzy zmierzą się z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. A teraz motywacyjna Doda na antenie SK2, Dota Sił. Czekam na głosówki na Messengerze SK2. Jak ten weekend się u was zaczyna? Co robicie z SK2 na uszach?

0: Natalia Nykiel w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a eksperci od pogody już wiedzą, jaka będzie pogoda w święta Bożego Narodzenia. Podobno nad biegunem północnym utworzył się wir polarny, a to oznacza, że w grudzień będzie ciepły i raczej szansa na białe święta jest niewielka. Poza tym skąd synoptycy wiedzą przecież jeszcze tyle czasu? Oni często nie potrafią określić, jaka pogoda będzie w najbliższy weekend, więc to się jeszcze pewnie 3 razy może zmienić. A poza tym, jak nie będzie śniegu, to też jest dobra informacja. Jak goście do nas w święta przyjdą, to przynajmniej błota nie naniosą, prawda? A poza tym w ostatnich latach rzadko się zdarzały białe święta. Już nawet święty Mikołaj się nauczył lądować bez śniegu.
1: SK2.
2: Przez kolejne grudnie, maje.

0: Mroczny klimat miasta słychać w tym numerze. Messner w Radiu SK2, kawałek dobry do wieczornej jazdy samochodem. Słuchajcie, chyba jesteśmy troszkę zdenerwowani. Tak wyszło z najnowszych badań. Uwaga, co trzeci Polak ma nadciśnienie. Słuchajcie, nie możemy tego tak zostawić. Trzeba zacząć działać. Mam kilka prostych sposobów, które to ciśnienie zredukują. Więc umówmy się tak, że w najbliższy weekend nie używamy hasła sprzątanie, zakupy. No i rodzice nie logują się do dziennika elektronicznego swojego dziecka w szkole. No i oczywiście dajemy głośniej SK2, żeby ciśnienie opadło. Za chwilę Dawid Podsiadło.
1: SK2. Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Kamil Bednarek w Radiu SK2. Polski hity to jest talizman, który przynosi dobry humor i rozluźnienie na dobry początek weekendu. Za chwilę będzie godzina 21, a my za chwilę gramy dalej. Mamy playlistę najlepszą na rozpoczęcie weekendu i do samochodu, i do kuchni. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Michał Parzanowski, zapraszam. Miłośnicy muzyki klasycznej będą mieli okazję posłuchać artystów światowego formatu. W Janowie Podlaskim odbędzie się koncert w ramach ogólnopolskiego cyklu z klasyką przez Polskę. Na scenie wystąpi skrzypek Janusz Wawrocki oraz pianista Misza Kozłowski. W programie znajdą się m.in. utwory Fryderyka Chopina oraz Grażyny Bacewicz. Koncert jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Koncert odbędzie się już jutro o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy 1 Maja 13 w Janowie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreśla wojewoda lubelski w temacie uruchomienia w czwartek syren alarmowych na terenie całego województwa lubelskiego. Syreny zawyły m.in. w Białej Podlaskiej, choć jak podkreślają mieszkańcy w mediach społecznościowych, nie wszędzie. Alarmu zabrakło m.in. na osiedlu Kopernika, na Terebelskiej czy na Podmiejskiej. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Został ogłoszony tuż po godzinie 12. W całym województwie zawyło 630 syren. W 120 budynkach, m.in. w urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Dotychczasowe decyzje o zmianach w procedurach już przynoszą efekty, podkreśla wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Decyzje, które dotyczyły przeniesienia możliwości włączenia części syren na poziom Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przyniosło dobry efekt.
1: Nadal są jednak kwestie do poprawienia. W niektórych szkołach i przedszkolach dyrekcje poinformowały rodziców o konieczności odebrania swoich dzieci. To błąd, mówi Komorski.
2: Dlatego, że do momentu usłyszenia odpowiedniego komunikatu, utrzymujemy dzieci w miejscu bezpiecznego schronienia. Liczymy się z tym, że te błędy przez poszczególne podmioty jeszcze będą popełniane.
1: Przy tego typu alarmach liczy się czas, dodaje wojewoda.
2: To, co może zawsze działać lepiej, to może działać szybciej. Syreny zostały uruchomione na przestrzeni czasowej między minutą a dwoma minutami, więc jest to wynik już całkiem przyzwoity.
1: W najbliższych dniach nowo zamontowane syreny będą testowane przez Straż Pożarną. Mieszkańcy zostaną o tym informowani z wyprzedzeniem, mówi Rafał Goliszek z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
3: Jedyna możliwość testu to jest właśnie głośny test i musimy to zrobić, aby być pewni, że one zadziałają w rzeczywistości. W kolejnych dniach również powiadamiamy społeczeństwo za pośrednictwem SMS-ów w poszczególnych powiatach.
1: Wojewoda Komorski przypomina, jak się zachować w przypadku usłyszenia syreny alarmowej informującej o zagrożeniu z powietrza.
2: Wychodzenie na otwartą przestrzeń nie jest bezpieczne. Wtedy należy szukać najlepiej osłoniętego miejsca w swoim domu, najniżej położonego i przede wszystkim z daleka od szyb, okien. Murowane ściany, murowane sufity wylewane betonem. Są to miejsca, które dadzą najlepsze schronienie.
1: Przetarg na kolejnych 326 syren został już rozstrzygnięty. Podpisano też umowę z wykonawcą tego zamówienia. Do końca roku na terenie województwa lubelskiego ma być dostępnych co najmniej 1000 syren, które będzie można uruchamiać zdalnie. Zmieniamy tematy. Fundacja Era Nowych Kobiet kontynuuje ogólnopolską kampanię Nie Wypaleni, skupioną na walce z wypaleniem zawodowym. To bardzo ważny problem, podkreśla Joanna Przetakiewicz, założycielka ruchu, która gościła w Białej Podlaskiej. Rozmawiał z nią Arek Michlewicz.
4: Joanna Przetakiewicz, twórczyni ruchu Ery Nowych Kobiet, nie po raz pierwszy w Białej Podlaskiej, ale tym razem z uwagi na pewien problem wypalenia.
5: Tak, z uwagi na problem, który jest dzisiaj największym wyzwaniem polskiej gospodarki, bo to nie jest miękki temat HR-owy. To jest twardy fundament naszej przyszłości. To jest nasze zdrowie mentalne. W związku z tym najwyższa pora, żebyśmy o nie zadbali, bo po 36 latach wielkich sukcesów gospodarczych Polski niewątpliwie i to, że jesteśmy dzisiaj w G20, jest wynikiem naszej wielkiej, ciężkiej pracy, dyscypliny, ambicji, inteligencji i naszych talentów. Ale wyniki pokazują jasno, że prawie 70% z nas wszystkich jest wypalonych, zarówno zawodowo, jak i życiowo.
4: Kobiet.
5: Nie, wszystkich nas, pracodawców i pracowników. Trudno oczywiście o badania osób, które nie są w danym miejscu pracy, ale prawdą jest, że mamy prawo po 36 latach być zmęczeni i nawet czuć się wypaleni. Dzisiaj przyjeżdżamy z dwoma programami, które są bezpłatne, stworzone przez najwybitniejszych fachowców, psychiatrów oraz psychologa. Jak zapobiec wypaleniu i jak z niego wyjść?
4: Trochę trudno, bo takiej złotej recepty na to nie ma.
5: Złotej recepty na to nie ma, ale jedną złotą receptą jest na pewno to, że musimy się przestać bać o tym rozmawiać, a przede wszystkim zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy sami. A najważniejsze jest to, że możemy sobie sami pomóc oraz pomóc sobie nawzajem. I to jest ta złota reguła.
4: To jest bardzo ciekawe, bo w większości zawsze kobiety uczestniczą w tych spotkaniach z panią. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, no widzę również mężczyzn.
5: Tak, no i to jest właśnie bardzo takie budujące, ponieważ są mężczyźni, feminiści, którzy rozumieją, że feminizm to nie jest seksmisja, tylko dokładnie odwrotnie.
4: I jeszcze tutaj wrócę do tego oddziału Biała Podlaska, bo to już 7 lat.
5: Oddział Biała Podlaska powstał jako jeden z pierwszych. Era Nowych Kobiet istnieje dokładnie od listopada 2018 roku i dziewczyny zrobiły od tamtego czasu 70 spotkań, więc 10 wydarzeń w roku, to jest naprawdę bardzo dużo. Era Nowych Kobiet by się nigdy nie udała, gdyby nie wspaniałość, sprawczość, pracowitość i ambicja liderek.
4: No właśnie, one są takie bardzo aktywne, tak jak wszystkie kobiety Ery Nowych Kobiet.
5: Tak, i właśnie dzięki temu Era Nowych Kobiet się tak wspaniale udało, bo na pierwszym spotkaniu było nas 30, dzisiaj jest nas prawie milion w 91 regionach Polski i za granicą. Ale to właśnie dzięki tej wspaniałej ambicji, pracowitości i chęci rozwoju Polek.
4: I jeszcze proszę powiedzieć, bo zauważyłem, że co niektórzy otrzymali takie periodyki odnośnie wypalenia.
5: To nie jest periodyk, to są właśnie te dwa bezpłatne programy napisane, które były tworzone przez wiele miesięcy przez wybitnych specjalistów. Wszystkie są dostępne dla wszystkich, bezpłatnie na naszej stronie www.niewypaleniwpracy.pl. Także zachęcam do tego, żeby je przeczytać i zastanowić się, czy przypadkiem nie jestem już w jakiejś fazie wypalenia i czy i jak mogę sobie pomóc.
4: Jeśli tak, to ruszyć do specjalisty.
5: Jeśli tak, ruszyć do specjalisty, ale jak wiemy doskonale, nie zawsze się to udaje i nie zawsze jest to możliwe. W związku z tym w tychże dwóch programach ujęte są teorie, ale i ćwiczenia, i pytania, dzięki którym możemy pomóc sobie sami.
4: Świetnie, bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
6: Anna Lato, liderka Ery Nowych Kobiet, Biała Podlaska.
4: Oddziału, który bardzo prężnie działa. Wcześniej usłyszałem, że jesteście organizatorami kilka lat, kilkudziesięciu bardzo ważnych wydarzeń. Macie czas na inne rzeczy?
6: Jakoś tak wychodzi, że mamy. W zeszłym roku, w 2025, udało nam się zrobić warsztaty florystyczne, warsztaty zdobienia pierników, a także mieliśmy warsztaty z pielęgnacji cery, więc nie ustajemy, jak widać. 7 urodziny dzisiaj, również świętowane z naszą założycielką Joanną Przetakiewicz, jak zawsze. Jakoś tak co dwa lata nam wypada to świętowanie. Także no, mamy chyba przestrzeń na to, jak widać.
4: To też, żeby Joannę Przetakiewicz zaprosić tutaj do Białej Podlaski, to zapewne musicie dobrze kombinować, jeżeli chodzi o terminy.
6: Tak, jest to zawsze taka logistyka do grania. Natomiast ja już jakoś od pierwszego roku wypracowałam taki system, że zauważyłam, że Joanna w tym terminie właśnie na okolicy naszych urodzin rzeczywistych, czyli urodzin ER Nowych Kobiet Biała Podlaska, te terminy znajduje, więc ja nie zmieniam i trzymam się sprawdzonych po prostu rozwiązań.
4: Tym razem z takim problemem wypalenia zawodowego i co, wy tutaj również takie akcje prowadzicie?
6: Jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe, to ten projekt właśnie ruszył, więc to jest początek. Natomiast myślę, że jeszcze spotkania będą na ten temat. Liczymy oczywiście zawsze na współpracę naszej tutaj psycholog, która również dzisiaj była z nami, Ani Humin. Ogólnie nie mamy jakichś spotkań regularnych czy cyklicznych. Te spotkania są po prostu dosyć spontaniczne i często zgłaszają się do mnie jakieś firmy czy osoby, że chciałyby zrobić jakieś spotkanie dla Ery Nowych Kobiet, czy warsztaty, czy konferencje. Ja wtedy zawsze udostępniam przestrzeń, tak jak dzisiaj współpraca z Fundacją Wytwórnia Talentów też po prostu, żeśmy się spotkały, porozmawiały, że możemy coś wspólnie zrobić.
4: Co dalej w planach w tym roku?
6: W tym roku, tak jak mówię, będzie spontanicznie. Jeżeli pojawią się jakieś pomysły na wydarzenia, to będą one udostępnione na stronie Era Nowych Kobiet Lubelskie, na Facebooku, Instagramie. Także zapraszamy do śledzenia naszych stron po prostu na mediach społecznościowych.
4: Ostatnimi czasy powstaje bardzo dużo takich akcji skierowanych stricte do kobiet. Czy wy cały czas dołączacie, próbujecie dołączyć do takich akcji?
6: Zawsze wspieramy akcje kobiet, wszelkie jakie są. Jeżeli nawet nie dołączamy, to wspieramy na naszych mediach, udostępniamy informacje. Mamy również grupę na Messengerze dosyć sporą, też tam sobie udostępniamy takie informacje. Jesteśmy otwarte na współpracę ze wszelkimi organizacjami kobiecymi. W ogóle ze wszystkimi jesteśmy otwarte na współpracę, bo mężczyzn też uważam, że trzeba wspierać jak najbardziej. Nasze projekty teraz już wychodzą właśnie też i w stronę mężczyzn, bo ten projekt aktualny o wypaleniu zawodowym dotyczy nas wszystkich.
4: A no właśnie, bo coraz częściej na Waszych spotkaniach są również mężczyźni.
6: Tak, to się już zmieniło. Tak już w sumie 2 lata temu, jak miałyśmy przyznawanie statuetek kobiecego biznesu roku, to również mężczyzn sporo było na tym wydarzeniu, przedsiębiorców, także zapraszamy do współpracy.
4: Ile teraz członkiń liczy Era Nowych Kobiet, jeżeli chodzi o oddział Biała Podlaska?
6: Generalnie członkiem Ery zostaje się u nas po prostu poprzez przychodzenie na spotkania. Natomiast, tak jak mówię, jest grupa na Messengerze. W tej chwili już nie pamiętam dokładnie, ile nas jest, ale około 80 chyba kobiet w tej chwili. Jest to rozwojowe, płynne, czasami się zmieniają osoby, ale mówię, do Ery należą po prostu te osoby, które przychodzą na spotkania i one już są po prostu w Erze.
4: I jakichś szczególnych warunków nie trzeba spełnić?
6: Nie, nie trzeba spełniać warunków. Jedynym warunkiem jest taki warunek, żeby po prostu nie być dla kogoś niemiłym. I tyle.
4: Postarałyście się, aby temu spotkaniu towarzyszyła wystawa.
6: Tak, dzisiaj miałyśmy wystawę naszej zaprzyjaźnionej artystki Bialski Danuty Koszołko. Wystawa jej prac związana z tematem kobiecym także uświetliła nasze wydarzenie, nasz event.
4: I te prace wzbudziły spore zainteresowanie.
6: Prace są zawsze tutaj takim dodatkowym atutem i dodatkowym akcentem, więc myślę, że będziemy jeszcze tą współpracę kontynuować w przyszłości.
4: Super, dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: W ramach akcji przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu powstał bezpłatny program opracowany z ekspertami, gdzie omawiane są przyczyny, skutki i sposoby radzenia sobie z wypaleniem. Publikacja jest dostępna na stronie niewypaleniwpracy.pl. Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły ostatni już w tym roku nabór do 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zgłaszać mogą się także Bielczanie. W listopadzie terytorialsi zorganizują szkolenia podstawowe dla osób początkujących i wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy, mówi oficer prasowy Lubelskiej Brygady kapitan Marta Gaborek.
7: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby. 13 listopada w naszej brygadzie rusza ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe i wyrównawcze. To nie tylko nauka wojskowego rzemiosła, ale przede wszystkim konkretne umiejętności. Działanie pod presją, pierwsza pomoc, współpraca i odpowiedzialność za innych. Co ważne, służby w Wojskach Obrony Terytorialnej można pogodzić z życiem rodzinnym i pracą zawodową. Terytorialna służba wojskowa została właśnie tak zorganizowana, żeby mogła być stałym elementem życia, a nie oznaczała rezygnacji z dotychczasowych obowiązków. Warto też pamiętać, że proces rekrutacji wymaga wcześniejszego dopełnienia formalności. Dlatego osoby zainteresowane listopadowym terminem powinny już teraz zgłosić się do właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji i rozpocząć procedurę. Bo służba w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej to służba tutaj, na Lubelszczyźnie, blisko domu, blisko rodziny i lokalnej społeczności.
1: Dodatkowym atutem są korzyści finansowe. Uczestnicy szkolenia otrzymują ponad 7 tysięcy złotych, a po złożeniu przysięgi dostają wynagrodzenie. Nabór trwa, a samo szkolenie rusza 13 listopada. Wojska Obrony Terytorialnej polecają też kontakty do rekruterów. Są dostępne na stronie WOT-u. Lasy pod szczególnym nadzorem. Straż Leśna rozpoczyna ogólnopolską akcję Jesień 26. Głównym celem działań jest ochrona przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa grzybiarzom i spacerowiczom masowo odwiedzającym w tym roku leśne szlaki, chociażby w okolicach Białej Podlaskiej. O szczegółach akcji mówi Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
8: Cel nadrzędny prowadzonych działań to jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym lasy z uwagi na fakt, że na przełomie września i października tych osób odwiedzających tereny leśne jest więcej, między innymi z uwagi na sezon grzybowy, który tłumnie przyciąga odwiedzających do lasu. Natomiast celem działań prowadzonych w ramach akcji Jesień 26 będzie również skuteczna ochrona przyrody i leśnej infrastruktury, bo to również będzie przedmiotem działań prowadzonych przez Straż Leśną i inne służby, bo działania strażnicy leśni będą prowadzili nie tylko pojedynkę w ramach patroli, ale również z policją, ze Strażą Graniczną i innymi służbami.
9: Jeśli ktoś jest świadkiem na przykład aktów wandalizmu, łamania przepisów w lasach. Z kim się kontaktować w takim przypadku?
8: Najlepiej jest zadzwonić pod numer alarmowy 112, to będzie taka najszybsza ścieżka. Oczywiście, jeżeli podczas spaceru zauważymy strażników leśnych, to jak najbardziej oni są właściwymi adresatami. Jeżeli widzimy, że coś takiego się dzieje, a gdzieś w pobliżu widzieliśmy strażników leśnych, to telefon do najbliższego nadleśnictwa, czyli do nadleśnictwa na terenie, którego się znajdujemy, też jest właściwym zachowaniem, więc jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby na takie zachowania reagować i też ta akcja ma wymiar wymiar edukacyjny w kontekście właśnie promowania prawidłowych postaw i tego, co w lesie można robić, w jaki sposób z lasu korzystać bezpiecznie, żebyśmy to robili bezpiecznie dla siebie, ale też dla innych osób odwiedzających lasy i z poszanowaniem dla przyrody, pamiętając, że las to jest miejsce życia wielu organizmów, wielu roślin i zwierząt i w tym kontekście też właśnie apelujemy o rozsądek i o zachowanie zgodne z przepisami.
1: W działania Straży Leśnej będą w miarę potrzeb i możliwości angażowane także inne służby, między innymi Policja i Straż Graniczna. Wzmożone patrole Straży Leśnej oraz współpracujących służb potrwają do 18 października. Działania będą prowadzone w różnych porach dnia i nocy, także w weekendy.
0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Zamrożony bark, czyli wzrostowe zapalenie torebki stawowej, to schorzenie, w którym dochodzi do bólu i stopniowego ograniczenia ruchomości w stawie ramiennym. Problem polega na obkurczeniu i sztywnieniu torebki stawowej, przez co ruch ręką staje się coraz trudniejszy. Z takim problemem boryka się coraz więcej mieszkańców powiatu bialskiego. O tym, jak rozpoznać zamrożony bark oraz jak sobie z tym radzić, rozmawiał Arek Michlewicz.
10: Zamrożony bark. To mnie dzisiaj interesuje. Co to jest tak naprawdę ten zamrożony bark?
11: Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą i nauczycielem akademickim na bialskim AWF-ie. Bark zamrożony, bolesny bark, są różne takie terminy gdzieś tam w obiegu, których używamy. To jest taki stan, kiedy po prostu nasz bark się nie rusza. Jest bardzo mało ruchomy. Czy boli? To właśnie już niekoniecznie. On już czasami, jak już jest zamrożony, to bardzo często już nie boli. Co czasami pacjentów cieszy, mówi, on już mnie boli. Ja mówię, to już nie jest dobrze, że on już nie boli, bo ból jest informacją, że coś tam się jeszcze dzieje, a kiedy jest zamrożony, taki już mało ruchomy, sztywny, to już jest taki typowy obraz barku zamrożonego.
10: Czyli to da się gołym okiem dostrzec, że ktoś ma zamrożony bark?
11: Da się. My jako fizjoterapeuci, my może czasami idąc gdzieś po ulicy, to widzimy tak, tu skolioza, tu krzywe kolano, tam bark nieruchomy. Spacer z nami nie jest łatwy po mieście.
10: Taka diagnoza mieszkańców.
11: Zgadza się. Natomiast bark zamrożony charakteryzuje się właśnie brakiem ruchu. Pacjent nosi go bardzo tak blisko ciała, nie używa najczęściej, bo my czasami śmiejemy się, że to jest taki bark pod torebkę, bo już tylko torebkę ten bark nałożyć i już nic nie trzeba, nic więcej nim robić. Jest to takie bardzo charakterystyczne właśnie ułożenie obręczy barkowej. To gołym okiem, jak się z fizjoterapeutą czy ortopedą, to widać, tak.
10: Widać, kto często z torebką chodzi.
11: Może nie każdy, kto nosi torebkę na ramieniu, ma bark zamrożony, aczkolwiek pewną jakąś tendencję można zauważyć.
10: No dobrze, a czy jest taka, nie wiem, grupa wiekowa, a może osoby, nie wiem, cierpiące na jakieś inne schorzenia, które są narażone na zamrożony bark?
11: Literatura mówi nam jasno i też my to widzimy z obserwacji, że taką grupą, która jest najbardziej narażona, bo dotknięta tą dysfunkcją, to są kobiety w okresie pomenopauzalnym i wynika to z różnych rzeczy. Czasami się to wiąże z zmianą lub ograniczeniem dotychczasowej aktywności, czyli zamykamy się, w ogóle mało się ruszamy, z grą hormonu, która na pewno wpływa na to, że mamy mniej kolagenu w naszych tkankach. Mamy mniej kolagenu, nasza tkanka robi się bardziej sztywna i elastyczna. Więc jak mamy małą elastyczność tkanki, no to ona się słabo rozciąga i mało się rusza, co tu dużo mówić. Więc można powiedzieć, że jest to dysfunkcja, która faktycznie może być związana z wiekiem, ale też mamy pacjentów młodszych, którzy tego kolagenu pewnie jeszcze mają całkiem sporo w organizmie, ale są po jakimś urazie, ostrym lub przeciążeniowym, nie wyrehabilitowali się i tak z tym takim nie do końca sprawnym barkiem jakoś sobie tam po prostu funkcjonują.
10: Czyli jak uzupełniać ten kolagen, pomijając już jedzenie golonki?
11: Bo my tą golonce tak dużo w międzyczasie rozmawialiśmy w różnych przepisach. Na pewno, abstrahując od samej golonki, na pewno prawidłowa dieta jest tą, która nam potrafi ten kolagen w sposób odpowiedni zbilansować. W przypadku kobiet to też kwestia endokrynologiczna, czyli hormonalne. No i ewentualnie jest ten rynek, prawda, różnych suplementów, które można przyjmować, ale tutaj też być bardzo ostrożnym, czy faktycznie cena idzie w parze z jakością tego, faktycznie za co my płacimy, więc tutaj bym apelowała o uważne czytanie o składzie danego suplementu.
10: Tutaj mówiliśmy wcześniej o tym, że można to gołym okiem dostrzec, ten zamrożony bark, ale jest jeszcze jakaś skuteczna ku temu diagnoza?
11: Diagnoza oczywiście powinna być poparta oceną funkcjonalną, czyli tą naszą fizjoterapeutyczną, oraz diagnozą radiologiczną, czyli kiedy wykonuje się USG, czyli badanie dynamiczne, które pokazuje, czy te tkanki się ruszają, czy się nie ruszają, jak to wygląda, czy już są jakieś zwapnienia w środku, czy to jest tylko taki czynnościowy przykurcz, więc na pewno diagnoza tutaj jest bardzo ważna. Ja też jeszcze wspomnę o grupie pacjentów. Wcześniej było pytanie odnośnie ergonomii miejsca pracy, bo to niekoniecznie uraz ostry, ktoś upadł, prawda, lub uderzył się w ten bark. Natomiast mamy też taką grupę pacjentów, którzy, mówiąc tak wprost, źle pracują, ale nie to, że są złymi pracownikami, tylko mają złe miejsce pracy, czy mają niedostosowaną wysokość biurka, siedziska, klawiatury, myszki, co wymusza na nich taką troszkę nienaturalną pozycję, która w ciągu dnia nie jest może bólowa, ale w takiej perspektywie roku, dwóch lub pięciu lat może pokazać, że ten bark nam się tutaj jednak usztywnia, więc to są różne grupy pacjentów.
10: To tutaj muszę wymienić, bo niedawno rozmawiałem z wójtem gminy Biała Podlaska, który mówił, że pozyskali środki na wykonanie ergonomicznych stanowisk pracy w urzędzie gminy. To się chwali, regulacja wysokości biurek oraz fotela.
11: Bardzo dobre, to znaczy, że będziemy mieli mniej pracy, to dobrze. Pracy mamy i tak bardzo dużo, ale to dobrze, bo no, tam pracują nasze mamy, siostry, babcie, prawda, koleżanki, więc każdy by chciał, żeby każdy się czuł dobrze i zdrowo, bo faktycznie to miejsce pracy, mówiąc o pracy biurowej, jest niezwykle istotne, jeżeli mówimy o przeciwdziałaniu, przeciążeniu aparatu ruchu. I to nie tylko to tyczy to barku, bo przypomnę anatomicznie, bark nie jest odrębną, że tak powiem, strukturą, to jest obręcz barkowa. Mamy dwa barki połączone, pomiędzy jeszcze mamy odcinek szyjny kręgosłupa. I bardzo często ta zależność bólowa między barkiem a kręgosłupem, odcinkiem szyjnym, jest bardzo duża. Więc jak poprawimy ergonomię miejsca pracy, dodamy do tego odpowiednie ćwiczenia, to minimalizujemy właśnie tą tendencję do tego barku zamrożonego i potencjalnych jakichś problemów z odcinkiem szyjnym kręgosłupa.
10: To zamrożenie barku to nie jest coś takiego, że za pstryknięciem palca dostajemy to, chorujemy na to. To jest coś, co postępuje w czasie. Od takiego zdrowego do zamrożonego barku, jaki to jest czas?
11: Czasami jest to kwestia 3-4 miesięcy, czasami jest to kwestia roku, czy ten proces narasta i najczęściej wynika to, tak jak powiedziałam, o tych przeciążeniach takich wynikających z ergonomii miejsca pracy, ale również takich urazów. Ja sądzę, że większość naszych słuchaczy gdzieś tam doświadczyła naciągnięcia w okolicy barku, czy w obrębie bicepsa, czy jakiejś innej struktury i gdzieś tam, bark jest takim stawem, że on się świetnie kompensuje. Włożę sobie rękę do kieszeni w spodnie, nie muszę go dźwigać i już mam odciążenie, prawda? Założę tą torebkę inaczej i już inaczej układam bark, więc sami sobie ten bark inaczej układamy i to pierwotne uszkodzenie, czy właśnie jakiś mały uraz ostry powoduje, że tamto się już dawno zaleczyło, prawda? Zrobiła się blizna i ten stan zapalny się wyleczył, ale całość kompleksu niestety nam się usztywnia. Kiedy najczęściej widać? Kiedy nagle na przykład idziemy na jakieś zajęcia ruchowe, kładziemy się na plecach i próbujemy położyć sobie ramię za głową. I nagle okazuje się, że jedna ręka nam leży na podłodze za głową, a druga, no zdecydowanie nie. I wtedy to zaskoczenie na takich ćwiczeniach pilatesowo-gimnastycznych jest bardzo duże, bo okazuje się, że ten zakres ruchu, to ograniczenie jest bardzo duże. I to też pokazuje, mimo że tam nie ma bólu, że coś jest nie tak. Przy barku zamrożonym, no raczej pacjent nie położy tej właśnie ręki za głową. To jest naprawdę dużo większe ograniczenie. Ale jak widzimy różnicę, to jest to być może początek do tego, że ten bark zamrożony gdzieś tam może się pojawiać.
10: Ale na szczęście można to wyleczyć.
11: Można to wyleczyć, to trzeba leczyć, trzeba nad tym pracować manualnie, fizjoterapeutycznie i przede wszystkim różnymi rodzajami ćwiczeń, to jest bardzo ważne. I ta ergonomizacja miejsca pracy to jest bardzo ważna rzecz i też troszeczkę cierpliwości, prawda? Bo to jednak ten bark zamrożony, zwłaszcza u tych młodszych pacjentów, którzy ćwiczą na siłowni, no nie mogą tej sztangi wyciskać. Ja całe życie wyciskałem, a teraz kurczę nie mogę, bo gdzieś tam ten bark bolesny się pojawił. Dużo cierpliwości, ale to się da zrobić. Tylko potrzeba naprawdę sporo tutaj takiego cierpliwości, konsekwencji w działaniu.
10: Próby wytrzymałościowej, bo to jednak boli przy rehabilitacji.
11: Boli, tak. Ta rehabilitacja ortopedyczna nie jest najprzyjemniejsza, ale jest bardzo skuteczna. Czasami mówiąc drastycznie, my musimy tymi palcami wchodzić tam pod łopatkę, w dół pachowy, więc nie są to miłe rzeczy i to naprawdę boli. To też wynika z tego, że kompleks barkowy ma bardzo silne struktury, a jak silna struktura nam się bardzo napnie, to potem ją rozluźnić naprawdę to wymaga od nas, od fizjoterapeutów, dużo bardzo siły. Także można by leczyć, trzeba to leczyć, to nie jest coś, co można zbagatelizować. Tutaj właśnie ta może apel do tych kobiet w tym takim wieku zagrożonym najbardziej tym bolesnym barkiem, aby nie czekały, aż to gdzieś tam przejdzie. U części przechodzi samoistnie, faktycznie. Są statystyki, które pokazują, że po półtora roku gdzieś ten bark nagle się odmraża, ale w jakiej on jest kondycji, no to sami Państwo sobie możecie tutaj to uzmysłowić. Nie ma mięśni, nie ma zakresu ruchu i też to, co wspomniałam, zawsze bark, jak jest nieleczony długo, idzie w parze z bolesnością odcinka szyjnego kręgosłupa.
10: Czyli nie na darmo taki poranny rozruch fizyczny jest zalecany chociażby przez 15 minut, żeby pomachać ramionami.
11: 15 minut, to jest bardzo dużo. Kurczak, ja bym chciała, żeby każdy z nas te 15 minut rano znalazł dla siebie na poranny rozruch, prawda? Kiedyś każdy z nas to był na jakimś obozie, to pamięta tą poranną gimnastykę, której nikt z nas nie lubił, a to jest bardzo dobre. To ostatnio nawet często gdzieś w takiej sieci, że tak powiem, facebookowej mówi się o takich przekąskach ruchowych. To, co my znamy przekąski, że chrupne sobie ciasteczko lub owoc lub warzywo. Przekąski ruchowe. Stańmy, poruszajmy kostką, stawem, ręką, łokciem, biodrem, barkiem, czymkolwiek. Przekąska ruchowa, ten termin uważam jest fenomenalny i my o tym zapominamy. Często moje pacjentki, które potem wracają znowu do aktywności ruchowej, zawodowej, sportowej, mówią, że mają taki właśnie już nawyk, że mają przerwę w pracy, wstaję, rozciągam się. Bardzo mnie to cieszy, kiedy moje pacjentki noszą w torebce, mają takie twarde piłeczki do rolowania. Nawet do samolotu potrafią ze sobą to zabrać, bo wiedzą, że jak gdzieś tam jakiś punkt się napnie, jest bolesny, za chwilkę będzie bolesność rozchodziła się na pozostałe mięśnie. Jeden bark, drugi bark, odcinek szyjny, więc już też wiedzą, jak sobie przeciwdziałać. Więc tutaj też ta forma edukacji przy tym bolesnym barku, bez względu, czy to jest pacjent 20-letni, to jest pacjent 60-letni, jak sobie też radzić, bo naprawdę wiele takich tipów, takich wskazówek fajnych, my też pacjentom podczas terapii sprzedajemy, żeby oni mogli sobie, jak te początki są znowu gdzieś ten bark nam zaczyna kłuć, zaczyna gdzieś tam nas boleć, to ja już wiem, jak w warunkach domowych sobie z tym poradzić.
10: Czyli warto jednak, jak się ma ten siedzący tryb życia, wstać od biurka, poruszać ramieniem, a jak ktoś woli, to nawet szpagat zrobić.
11: Tak, pod warunkiem, że robi to często, jest do tego przygotowany, żebyśmy za chwilkę nie mieli problemu z naderwaniem mięśni przywodzicieli, czy zgina, czy stawu biodrowego. Tak, ta przekąska ruchowa to jest coś, co powinniśmy gdzieś tam wdrażać cały czas i uważam, że to jest dobry trend. Lepiej codziennie mało, te 15 minut, panie redaktorze, no naprawdę, super, bardzo bym chciała, ale gdyby to było parę razy dziennie po te 2-3 minutki, to też będzie to bardzo dobrze. Wielu pacjentów myśli, ale po co mi to, bo jak ja się wezmę na tą siłownię, pójdę, to ja to wtedy ten trening zrobię. No ale bądźmy szczerzy, większość z pacjentów robi to bardzo rzadko, nie ma tej konsekwencji i tej systematyczności, a właśnie lepiej ten każdy staw tam poruszać kilka razy dziennie, po minutce nawet, niż tak czekać, aż w końcu na ten pełen trening pójdę, prawda, bo to najczęściej rzadko się odzywa. Więc ten bolesny bark, mi się tak wydaje, że to jest taki trochę syndrom naszych czasów, bo faktycznie jest to staw, który nam się najszybciej zamyka, najszybciej ze wszystkich stawów, dlatego o tym też często gdzieś tam mówimy, ale to po prostu pokazuje, że jak nie mamy tego nawyku ruchowego, właśnie nie mamy tych przekąsek ruchowych, nie ruszamy, to nasze stawy niestety tak się powolutku zamykają.
10: Tu taka przekąska to nawet wstać od biurka, 10 przysiadów, machnąć rękoma, poruszać barkiem i pokręcić głową i wystarczy, to zajmuje, nie wiem, pół minuty, minutę.
11: Zgadza się, pół minuty, tylko chodzi o pewien nawyk. Po prostu tak jak myjemy ręce, tak jak myjemy zęby, robimy sobie kawę, jak ktoś pije kawę 2-3 razy dziennie, tak samo, żeby było tutaj. Po prostu wiem, że aha, 2 godziny mijają, muszę wstać się, poruszać barkiem, kolanami właśnie, jak ktoś się nie czuje pewnie, zróbmy przysiad przy biurku, żeby nam się nie zakręciło w głowie, prawda, bo czasami ta praca siedząca jest taka wymagająca też dla nas, więc ten ruch jest bardzo ważny. Niewiele, ale kilka razy dziennie, żeby każdy staw gdzieś tam nam się poruszał, żeby ten syndrom tego bolesnego barku, który to jest takim chyba przedstawicielem całości, ale jak już ten bark się zamyka, to już pokazuje, że kurczę, nasze ciało krzyczy, ja potrzebuję ruchu, bo narząd ruchu potrzebuje ruchu. Po prostu. Ćwiczenia. Jak ktoś ma możliwość, żeby pójść na trening, bardzo fajnie, ale jak ktoś nie ma możliwości, to choć chociaż właśnie niech kilka razy dziennie każdym stawem troszeczkę tam porusza. To jest bardzo dobre rozwiązanie.
10: Zamrożony bark, a cała rehabilitacja ile może potrwać, żeby w pełni go usprawnić?
11: To też zależy od tego, ile pacjent chodził z tym. My czasami przewrotnie mówimy, jeżeli problem trwał 3 miesiące, potrzebujemy teraz 9 miesięcy, czyli takiej 3 razy więcej czasu, żeby to usprawnić, więc to też zależy na jakim etapie pacjent do nas trafi, ale w takim najcięższym przypadku, że tak się wyrażę, to taka rehabilitacja jest około 3 do 6 miesięcy potrafi być, z treningiem łącznie, żeby ten bark faktycznie był w pełni funkcjonalny. Czasami zdarzy się, że tego barku już nie da się na tyle wyrehabilitować, żeby był pełen zakres ruchu. Niestety. Wtedy jest podjęta decyzja, czy jest operacja, czy nie, ale to już podejmuje taką decyzję ostateczną lekarz, ortopeda prowadzący, ale czasami tak bywa, że niestety już pełnego zakresu się nie uda odzyskać, więc to tutaj czas jest ważny.
1: Zamrożony bark częściej występuje u osób w wieku średnim, zwłaszcza u kobiet, a także u pacjentów z cukrzycą, chorobami tarczycy, podwyższonym cholesterolem lub schorzeniami serca.
0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Nowotwór trzonu macicy to najczęściej wykrywany kobiecy nowotwór, a jego wczesne wykrycie ratuje życie. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej na dużą skalę operuje się nowotwory przy użyciu najnowocześniejszego robota Da Vinci. Jest to mało inwazyjny zabieg, po którym pacjentki mogą opuścić szpital już po 3 dniach. O tym i nie tylko rozmawiał Arek Michlewicz.
12: Dzień dobry, nazywam się Bożdżar Tylus, jestem lekarzem kierującym oddziałem ginekologiczno-położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
10: I nieobce są panu tematy onkologiczne.
12: Tematami onkologicznymi zajmujemy się na co dzień i w obecnych czasach coraz więcej spotykamy się z pacjentkami, które dotyka ten problem.
10: Z jakimi nowotworami najczęściej pacjentki przychodzą?
12: Obecnie największe statystycznie jest to rak trzonu, w dalszej kolejności rak jajnika, rak szyjki, inne dużo rzadsze.
10: Muszę zapytać o to, jakie pierwsze objawy dają takie nowotwory?
12: Najczęściej jest to pierwszy objaw krwawienie okołomenopauzalne, pomenopauzalne, które pojawia się w jakimś czasie w odstępie od ostatniej miesiączki. Jest to objaw, który jako pierwszy jest zawsze wymieniany i powinien zwrócić uwagę, żeby udać się do ginekologa. Kolejnymi wzrost obwodu brzucha, który może sugerować nowotwory z jajnika wywodzące się lub przez wszelkiego rodzaju niepokojące objawy z dróg rodnych. Czyli krwawienie, plamienie, upławy, cokolwiek, co by nas niepokoiło.
10: Są zbadane przyczyny nowotworów trzonu?
12: W raku trzonu macicy najczęstszą przyczyną powstawania raka jest rozrost endometrium, gdzie w niektórych przypadkach rozrost powoduje powstanie komórek atypowych, a na podłożu atypii w dalszym etapie rozwija się rak trzonu macicy.
10: Co niektórzy mówią, że teraz nowotwory to tak praktycznie jak grypa?
12: No jest teraz coraz więcej nowotworów, zwłaszcza tego, że zwiększyła się wykrywalność, świadomość pacjentek, a także dostępność do różnego rodzaju badań. Co za tym idzie, wykrywalność nowotworów zwiększa się i więcej pacjentek dotyka ten problem.
10: I w jaki sposób możemy wykryć szybko nowotwór?
12: Jeżeli chodzi o raka szyjki, najlepszym momentem jest zrobienie cytologii wraz z badaniem na obecność wirusa HPV. W raku trzonu jest to pierwszym etapem jest ultrasonografia, a następnie biopsja endometrium, czy to aspiracyjna, czy nowocześnie najlepsza histeroskopia, gdzie możemy pod kontrolą wzroku dokładnie obejrzeć endometrium, pobrać celowane wycinki i wtedy mam pewne rozpoznanie. Rak jajnika, ultrasonografia, badanie wspomagającym, może być rezonans. W innych typach, czy na przykład rak sromu, no to oglądanie wycinki, tutaj też jest kolposkopia, wulwoskopia, także mamy szeroki zakres możliwości.
10: A jeśli chodzi o operowalność?
12: Operujemy w zależności od stopnia zaawansowania. Na wczesnych etapach jesteśmy w stanie zoperować pacjentkę doszczętnie i wyleczyć ją. I to jest ten moment, gdzie najlepiej by było, żeby każda pacjentka do nas trafiała. Wtedy mamy możliwość najszerszego wachlarza możliwości i zaproponowania jej takiej terapii, żeby tak naprawdę ten nowotwór jej na przyszłość tak bardzo nie tyczył i nie przeszkadzał.
10: Średnie wieku osób, kobiet, u których występuje nowotwór?
12: Taki pik jest po 50 roku życia. Oczywiście no, rak szyjki, w zależności od tego, kiedy nastąpiła infekcja HPV, jaka jest predyspozycja pacjentki. Spotykamy i 30-letnie pacjentki z nowotworem w stopniu zaawansowanym bardzo znacznym, ale co do zasady większość nowotworów jednak jest w tej późniejszych latach. Ale no tak jak mówię, nie wyklucza to też wczesnych 30 lat, to już koniecznie regularne wizyty.
10: Czyli najlepsza profilaktyka?
12: Tak, najlepsza profilaktyka to dbanie o siebie i regularnie odwiedzanie ginekologa, zgłaszanie się z każdymi problemami, które trafią się, jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość. Lepiej ją rozwiać na wczesnym etapie, niż potem żałować, że się nie odbyło tej konsultacji.
10: Tutaj taka ciekawostka, bo wiem, że pan operuje przy pomocy nowoczesnego robota Da Vinci.
12: Tak, zgadza się. Mamy możliwość od ponad roku wykorzystywać najnowocześniejszą technologię. No i z powodzeniem i z uciechem i radością pacjentek to robimy.
10: Zastanawiałem się, w jaki sposób to się odbywa, bo rozumiem, że najpierw trzeba było przejść odpowiednie szkolenie i ta precyzja jest lepsza od ręki?
12: Tak, no jest to certyfikacja ogólnoświatowa. Taki chirurg musi być wycertyfikowany, wyszkolony i wtedy zyskuje możliwość zalogowania się do konsoli i wykonywania tej operacji. Operacje, można powiedzieć skrótowo, tak obrazowo, jest to taka laparoskopia rozszerzona, bardziej precyzyjna. Eliminujemy ruchy, drżenie, zmęczenie rąk. Operuje robot, ale to my tak naprawdę kierujemy nim. Robot sam w sobie nigdy nie operuje. To są moje ruchy przełożone na operację robotyczną, co daje mi niezwykłą precyzję, powiększenie, możliwość bardzo dokładnego zoperowania. Tutaj w grę wchodzi wycięcie węzłów chłonny, gdzie jesteśmy bardzo blisko dużych naczyń i ta precyzja jest wtedy konieczna. A drugą, ważniejszą chyba dla pacjentek jest to, że jest to operacja bardzo mało inwazyjna, dzięki czemu pacjentki po naszych operacjach na drugi dzień do domu wychodzą.
10: I szybsza.
12: Szybsza rekonwalescencja. Jeżeli trzeba, to szybsze wdrożenie leczenia onkologicznego następowego, co jest niezwykle ważnym benefitem.
10: To jeszcze wróćmy do nowotworów, bo nie każdy sobie robi szczepienie na wirus HPV czy badania wykrywające nowotwory. Tych nowotworów jest całe mnóstwo, ale jakie są takie pierwsze sygnały, że powinniśmy udać się do lekarza?
12: Objawami są wszelkiego rodzaju niepokojące sygnały wodzące z dróg rodnych lub z brzucha. Krwawienie pomenopauzalne, krwawienie po stosunkach, krwawienie przygodne, niezwiązane z miesiączką, czy różnego rodzaju bóle pochodzące z jamy brzusznej, czy tak jak mówiłem, zwiększony obwód brzucha, zaparcia, dyskomfort. Różnie mogą mieć maski nowotwór. Więc myślę, że każdy objaw, który nas niepokoi, odbiega od jakiegoś normalnego funkcjonowania, czy normalnej codziennej rutyny dnia, powinien być zweryfikowany.
10: Tutaj jeszcze zanim włączyłem nagrywanie, to powiedział pan, że wystarczy się szczepić, żeby niektórym nowotworom zapobiegać.
12: Tak, w obecnej wiedzy medycznej jesteśmy na takim etapie. Wiemy, że rak szyjki jest HPV zależny, czyli istnieje korelacja między infekcją wirusa HPV a rozwojem raka szyjki w przyszłości. Na tym etapie pobieramy cytologię, która już jest mniej istotna, aniżeli badanie na obecność HPV wysoko onkogennych typów. Na podłożu tego wiemy, że dana pacjentka predysponuje do rozwoju danego raka. Co za tym idzie, stworzona została szczepionka, która nie jest to jakaś nowość, ale w obecnych czasach możemy się zaszczepić. Jest program w ramach NFZ-u szczepienia dzieci i młodzieży na HPV, co w przyszłości dla nich jest to tak naprawdę paszport bezpieczeństwa i ochronności przed rakiem szyjki. I tu szczepimy nie tylko kobiety, ale też i mężczyzn. Staramy się szczepić populacyjnie. Są już doniesienia, że HPV nie jest tylko związany z szyjką, są różne typy wirusa HPV i postuluje się, że w przyszłości możemy też odkryć inne typy nowotworów, które też są HPV zależne. Są kraje, które szczepią populacyjne wszystkie i odnotowują drastyczne spadki zachorowalności na raka szyjki macicy, co wydaje się być bardzo, bardzo dobrym pomysłem też w naszej populacji.
10: Czyli nagle może się okazać, że wystarczy się szczepić przeciwko niektórym wirusom i nie mieć nowotworu.
12: Tak, czyli może się okazać, że dany nowotwór w cudzysłowie zniknie. Tak jak mówiliśmy o hepatokomu celurale, czyli raku wątroby przy wdrożeniu szczepień na WZW.
10: Ktoś może to odebrać jako cud.
12: Tak, jakby pozbyliśmy się raka.
10: To jeszcze nawiążę do tych operacji robionej przy pomocy robota, bo w jaki sposób pacjenci do tego podchodzą? Nie mają obaw, że to urządzenie ich uszkodzi, a nie naprawi?
12: Początkowo pacjenci, jak do każdej nowości, podchodzili sceptycznie. Jak zaczynaliśmy operacje laparoskopowe, pacjenci nagle orientowali się, że było mówione, że będę miał operację, czyli rozcięty brzuch. Nagle ja jestem po operacji, ja mam nawet tylko dwie, trzy dziurki zrobione. To mieliście mnie zoperować, nie zoperowaliście mnie? No i z czasem się okazywało, że jednak, o Boże, ja jestem zoperowana, a nic nie widać, że jestem zoperowana. No po operacji wstałam, chodziłam, od razu mnie nakarmili, nie było problemu. I też wymagało to trochę czasu, że dopóki pacjenci się nie przyzwyczaili, że operacją mało inwazyjną możemy zrobić bardzo duże operacje, nawet i radykalne operacje w ginekologii.
10: To w zasadzie tak trochę jak zabieg. Zrobiony, wychodzę.
12: Tak, poniekąd tak. To szybki zabieg w cudzysłowie. I przyszłam, 3 dni w szpitalu leżałam, ja jestem zoperowana, a nowotwór miałam. W operacji w przypadku robotycznej podobny był etap, też był strach przed niewiedzą i przed nowością, gdzie no, trochę powstała taka mylna informacja, że to robot operuje, z czego my się troszeczkę śmiejemy. No, to jest narzędzie, które nic samo nie zrobi. To nie ma sztucznej inteligencji, jak teraz wszędzie jest popularność. To są wszystkie ruchy, które wykona narzędzie, to są moje ruchy, to wszystko, każda jedna decyzja, co wycinamy, co przecinamy, za co łapiemy, co robimy, to jest tak naprawdę decyzja chirurga. Tu nie ma żadnej samowolki robota, wszystko jest przemyślaną decyzją chirurga. Wdrożenie tej technologii spowodowało przeskok technologiczny, jeżeli chodzi o precyzję i jakość wykonywanych tych zabiegów. Obecnie pacjentki już na tyle wdrożyła się świadomość, że coraz chętniej i coraz częściej pytają, czy jest możliwość wykonywania tego typu zabiegów w jej przypadku. W obecnej chwili teraz NFZ refunduje nam możliwość wykonywania tych operacji w raku trzonu macicy, ale liczymy, że ta dostępność będzie coraz większa. Wchodzi już endometrioza zaawansowana. Myślę, że w perspektywie czasu będziemy mogli wykorzystać robota do wszystkich możliwych operacji ginekologicznych z benefitem dla pacjenta.
10: W sumie ile takich operacji jesteście w stanie dziennie wykonać?
12: Standardowo w zależności od długości i rozległości zabiegu, 2-3 zabiegi jesteśmy w stanie wykonać.
10: A jedyne ograniczenia to NFZ?
12: No, świadczenia są nielimitowane. Może tu bardziej jakby świadczenia onkologiczne są nielimitowane w ramach NFZ-u. Ilość operacji jest proporcjonalna do pacjenta, który się zgłoszył i które mają rozpoznanie, które możemy wykorzystać do operacji robotycznej. Limitów nie mamy. Jeżeli jest pacjent, który kwalifikuje się do danej operacji, zostanie zoperowany.
10: Czyli można powiedzieć, że jesteście dzięki chociażby temu robotowi nowoczesnym oddziałem i wciąż się rozwijacie, to co można powiedzieć, że jeśli to będzie na tyle dobrze postępowało, to drugiego robota kupicie?
12: Jeżeli będziemy w tym trendzie wzrostowym, który jest obecnie, prawdopodobnie

0: Bada się na rankingi, które są ogólnopolskie, robione przez Rodzić po Ludzku Fundację, gdzie awansowaliśmy na pierwsze miejsce w województwie lubelskim, a także do top 10 w Polsce. Więc myślę, że jest to oczywiście zasługa całego personelu i pacjentki na tym korzystają.
1: Na razie na brak porodów nie narzekacie, bo pytam dlatego, że niektóre oddziały położnicze po prostu są zamykane.
0: Wszędzie odnotowujemy w Polsce spadki ilości nowych urodzeń. Staramy się na tyle zwiększyć atrakcyjność i bezpieczeństwo pacjentek, żeby te, które jeszcze się wahają albo nie wiedzą, to miały to poczucie bezpieczeństwa i wiedzy, że jakość w Bielsku Szpitalu jest zapewniona i będą zaopiekowane w najlepszy możliwy sposób, co mam nadzieję w przyszłości zwiększy ilość porodów, czyli populacyjnie będzie tylko lepiej. W naszym szpitalu funkcjonuje trzeci stopień referencyjności z zakresu położnictwa, czyli trzeci najwyższy stopień. Jesteśmy w stanie zadbać o każdego noworodka od najwcześniejszych etapów do donoszonej ciąży. Dodatkowo funkcjonuje u nas struktura KOC, czyli koordynowana opieka ciężarnej, gdzie poradnia wraz ze szpitalem pełni całkowitą opiekę nad pacjentką od samego początku przez okres całej ciąży aż po poród, gdzie pacjentka ma zapewnione w takiej opiece wszystkie możliwe aspekty, w tym konsultacje, gdzie pacjentka ma możliwość konsultacji psychologicznych, urofizjologicznych, dietetycznych i certyfikowanych doradców laktacyjnych, więc każdy aspekt przyszłej mamy jest zabezpieczony. Dzięki temu zyskujemy i pacjentki wychodzą zadowolone, mam nadzieję wszystkie, z naszego oddziału.
1: Jeszcze tak na zakończenie, ile takich porodów w ciągu roku macie?
0: Ogólnopolski trend spadkowy nas tak bardzo nie dotknął. Utrzymujemy ponad 900 porodów rocznie, co jest taką liczbą dobrą i stabilną, gdyż nie odnotowujemy teraz drastycznego spadku. Mam nadzieję, że w perspektywie czasu to tylko i wyłącznie będzie wzrastało.
1: Macie pacjentki tylko i wyłącznie z powiatu bielskiego, czy nawet z innych regionów Polski przyjeżdżają?
0: Zabezpieczamy pacjentki głównie z powiatu bielskiego, ale także nasz zasięg jest szerszy po okoliczne jednostki, gdyż najbliższa, chociażby z punktu widzenia referencyjności, trzeci stopień referencyjności oddziału jest dopiero w Lublinie, w Warszawie i w Białymstoku, więc jest to mniej więcej taki bufor. Większość oddziałów pierwszorzutowych została już tutaj tak bardzo ograniczona. Czyli zamknięty został oddział w Łodawie, w Radzyniu, w Parczewie Położniczy. Więc wszystkie pacjentki z tego rejonu mają wybór albo Biała Podlaska, albo niżej województwo lubelskie. Czyli w zasadzie Puławy, Lubartów. No tutaj ściana zachodnia to jest Łuków, tak naprawdę Siedlce. No i to wszystko między rozdziela się na te szpitale. Czyli zasięgiem trzeciego stopnia referencyjności te szpitale obejmujemy my, a jeżeli pacjentka nie wymaga trzeciego stopnia referencyjności, no to powiedzmy dzieli się to między te wszystkie szpitale w tym rejonie.
1: I tak oto mamy nowoczesny oddział ginekologiczno-położniczy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, który również dysponuje robotem Da Vinci, którym to wykonujecie bardzo skomplikowane operacje nowotworów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Bielski Szpital jest przodownikiem, jeśli chodzi o wykorzystanie operacji usuwania nowotworów przy pomocy najnowocześniejszego robota Da Vinci. W połączeniu z szybką wykrywalnością udaje się uniknąć zagrożenia życia pacjentek.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.